Kolejne miłe wspomnienie z pobytu w Polsce artysty, który nagrywał dla firmy Alligator, to wspomnienie związane z zespołem Smoking Joe Kubek and Benoit King. Byli na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostawili bardzo pozytywne wrażenie swoim koncertem. Żal, że nie powrócą już, no bo Smoking Joe zmarł niestety w wieku 58 lat zaledwie i to było podczas jego trasy koncertowej w Północnej Karolinie. Choroba powaliła go tuż przed wejściem na scenę. Z albumu zatytułowanego Blood Brothers z 2008 roku Smoking Joe Kubek and Benoit King w nagraniu Don't Lose My Number.

knees.

feel this way. Kolejne wspomnienie związane z artystami, którzy nagrywali dla Alligatora, to wspomnienie Nicka Mossa, który wraz ze swoim zespołem też występował na Jimmy Way Blues Festival. Nick Moss ma za sobą wielkie doświadczenie z grą z tytanami bluesa chicagowskiego. Grywał z Jimmy Rogersem, z Willie Big Eye Smithem czy z Jimmy Dawkinsem. No a od 1997 roku występuje jako lider własnego zespołu. Nagrał w Chicago 12 albumów związanych klimatycznie właśnie z tym miastem. A Bruce Iglauer wybrał do zestawu jubileuszowego nagranie Nicka Mossa z harmonikarzem Dennisem Greeningiem zatytułowane The High Cost of Living. I to jest tytułowy numer z albumu, który ukazał się w 2018 roku.

Fantastyczne wspomnienia z koncertu mam też po wizycie Joe Louisa Walkera. To wielka postać współczesnego bluesa, ale powiedziałbym nawet więcej niż bluesa, bo on także z wielkim sukcesem grywa utwory prawie czysto rockowe, choć zaczynał od bardzo, bardzo korzennych nagrań z kręgu muzyki Delty. Był członkiem zespołu Lightning Hopkinsa, Mississippi Freda McDowella, grywał przez wiele lat w najlepszych klubach w San Francisco. Jego niezwykła gra gitarowa, a także głos kształcony w młodości w chórach gospelowych stanowi ogromną siłę współczesnego bluesa. Nagrał dwa albumy dla firmy Alligator, oba nagrane we współpracy z najsłynniejszym chyba współczesnym producentem okołobluesowym, czyli Tomem Hembridge'em. Z albumu zatytułowanego Hellfire z roku 2012 Joe Louis Walker wykona I Won't Do That.

Jedną z najmilszych postaci, z jaką miałem do czynienia podczas koncertów w Polsce, jest niewątpliwie Kenny Neal. Wiecznie uśmiechnięty, zawsze z pełną otwartością w stosunku do swoich fanów, no i przede wszystkim świetny muzyk. I wokalista, i gitarzysta z takim pokoleniowym, że tak powiem, doświadczeniem, bo przecież jego ojciec, słynny harmonikarz Rayful Neal, niewątpliwie przekazał mu tę niezwykłą zdolność ukołysania publiczności. Wspominam bardzo, bardzo sympatycznie kontakt z nim na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę, jak często pada w tej audycji ta nazwa i to miejsce, bo też bardzo to zasłużone miejsce dla kultywacji współczesnego bluesa. A w tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa Kenny Neal przypomni się w takim swoim podstawowym manifeście muzycznym, czyli w utworze I'm a Bluesman, które pochodzi z albumu Hoodoo Man, wydanego w 1994 roku, oczywiście przez firmę Alligator.

Choć katalog firmy Alligator w dużej mierze jest oparty na twórczości muzyków chicagowskich, to oczywiście nie stroni także od innych wykonawców, którzy są związani z, a to z zachodnim, a to z, ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I właśnie z, ze wschodniego wybrzeża pochodzi grupa Roomful of Blues, którą mieliśmy możliwość spotkać podczas ich występu na festiwalu.

szerokiego katalogu nagrań grupy Room Full of Blues właśnie utwór, który nosi w sobie ich nazwę. Z płyty z 2020 roku In a Room Full of Blues.

Niewątpliwą siłą tego zbioru 58 nagrań dokumentujących dokonania firmy Alligator przez ostatnie pół wieku jest to, że wśród nagrań historycznych odnajdujemy także nagrania prawie współczesne, nagrania młodych muzyków, którzy dopiero od niedawna stanowią o sile amerykańskiego bluesa. Wśród nich znajduje się także Selwyn Birchwood i tu znowu powrót na scenę spotka do festiwalu Rava Blues, bo tam właśnie Selwyn Birchwood zagrał także i ten utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą. Jego własna kompozycja zatytułowana Living in a Burning House.

Jednym z najnowszych, najbardziej współczesnych nagrań, które Bruce Iglauer umieścił na swoim jubileuszowym zestawie, jest nagranie zatytułowane The Longer That I Live. Wykonawca Curtis Salgado. W 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany Damage Control. A ja z ogromną atencją odnoszę się do twórczości Curtisa Salgado, bo to nie tylko znakomity muzyk, świetny wokalista, doskonały harmonikarz, ale także człowiek prezentujący taką ogromną odporność na przeciwności życia. Zmożony bardzo groźną chorobą, wydawał się być już stracony dla środowiska, ale przezwyciężył to zło, przezwyciężył tę chorobę i miejmy nadzieję, że Curtis Salgado będzie nadal fanów swoich cieszył fantastyczną bluesową formą. The Longer That I Live, Curtis Salgado.

Bardzo emocjonalny wpis Bruce'a Iglauera towarzyszy nagraniu Michaela Burksa, gitarzysty i wokalisty, który zbyt szybko opuścił ten świat, a Bruce Iglauer ogromnie cenił jego talent i jego niezmożoną energię. Potrafił podtrzymywać atmosferę swoich koncertów ponad wszelkie limity, zdawałoby się, a jednocześnie utrzymywał w pewnym napięciu swoją publiczność. Michael wystąpił na festiwalu Rava Blues i niestety wkrótce potem, po nagraniu kolejnej już czwartej płyty dla Alligatora, odszedł od nas w wyniku ataku serca w wieku zaledwie 54 lat. Oto Michael Burks w nagraniu Love Disease.

0: Album 50-lecia firmy Alligator obejmuje głównie nagrania studyjne, ale zdarzają się też rodzyneczki koncertowe, jak chociażby nagranie Tomego Castro z jego The Pain Killers, nagranie zatytułowane Make It Back to Memphis. Pamiętam, jak Tommy Castro zagrał ten utwór podczas kolejnego już tym razem wspomnienia z festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Mam osobiste bardzo miłe wspomnienie, bo po koncercie Tommy Castro zszedł na dół do zatłoczonej piwnicy pod Ostrowskim Centrum Kultury i tam wziął udział w dżemie, w którym mnie też udało się w chórkach wykonać jeden utwór razem ze słynnym mistrzem. W tym nagraniu na szczęście chórki robią już inni artyści. Tommy Castro and the Pain Killers, Make It Back to Memphis.
1: Party time, it's Saturday night, everybody.

Zbiór 58 nagrań, które dokumentują półwiecze firmy Alligator, kończy nagranie Toronzo Cannona. Bardzo charakterystycznie kończy, bo kończy takim akcentem bardzo chicagowskim. To utwór zatytułowany The Chicago Way, pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu The Preacher, The Politician or The Pimp. Toronzo to postać kojarząca się nieodłącznie z Chicago. Toronzo przez wiele, wiele lat łączył pracę muzyka z pracą codzienną kierowcy chicagowskiego autobusu miejskiego i dzięki temu mógł w swoich tekstach odnosić się do codzienności chicagowskiej, stąd też zapewne Bruce Iglauer uznał, że jego The Chicago Way będzie właściwym akcentem końcowym zbioru 58 nagrań z okazji półwiecza firmy Alligator. Posłuchajmy więc The Chicago Way na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Hej, Jimmy! Po raz pierwszy razem. Najlepsi polscy gitarzyści, wśród nich Jan Borysewicz, Leszek Cichoński, Zbyszek Hołdys, Wojtek Waglewski grają słynne przeboje Jimmy'ego Hendrixa. Hej, Jimmy! Książka z płytą i materiałem szkoleniowym dla gitarzystów już w sprzedaży. Poleca Gazeta Wyborcza. Hej, Jimmy!
1: Radio Baobab.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wzruszonym bardzo. Przyczyn parę. Po pierwsze, Pat Travers tak pięknie wykonał Statesboro Blues. Po drugie, debiutuje z bluesową audycją w Radiu Baobab. Po trzecie, ta audycja nosi tytuł Blues Corner, a więc tak jak kiedyś audycja, którą prowadziłem w świętej pamięci Radiu Kolor. Mówię świętej pamięci, bo ono wprawdzie istnieje pod tym samym tytułem i hasłem, ale w zupełnie innym kształcie. To było to Radio Kolor, które tak wszystkich nas bawiło w pierwszej połowie lat 90. Następna przyczyna mojego wzruszenia to jest to, że ten Blues Corner ma niewątpliwą asocjację z innym Blues Cornerem, który objawia się co tydzień w radio newsletter Aliny Dragan, w tym samym internecie, w którym ja teraz do Państwa mówię i do którego nadaję. Jak ktoś chce tam się do tej Aliny i do tego Dragana i radio newslettera dobrać, no to na stronie jest jakiś odnośnik, bardzo tam różne są ciekawe rzeczy. I Pat Travers będzie odtąd nam patronował i Blues Cornery rozpoczynał, no ale przecież nie on jeden na tym świecie.

0: tak pięknie gra. Grają również i śpiewają inni zawodnicy, męscy i żeńscy, a wśród nich i taki oto dziwak.
1: One, two, three, four.

niby bluesowa audycja, a tu takie coś dziwnego. No i zaraz mi się zapchała skrzynka z mailami, wśród których te najłagodniejsze to mówią: Chojnacki, jesteś głupek, co takie puszczasz. No, to już się tłumaczę. Otóż to jest stare bardzo nagranie, pochodzące z 1961 roku, wykonawca Gary U.S. Bonds, tytuł Quarter to Three. To nagranie było bardzo wysoko na liście Billboardu i chyba było to najistotniejsze nagranie w karierze Gary U.S. Bondsa, który poza tym miał jeszcze parę takich tanecznych, rozrywkowych, popowych numerów, School Is Out, New Orleans, Dear Lady Twist i tak dalej. I wtedy, w tych latach 60., nie to, żebym ja za nim przepadał, no ale wiedziało się, że taki zawodnik istnieje i to tu dużo mówić, tolerowało się. Zniknął on mi z horyzontu. Od tych lat 60. minęło lat 40. I tu nagle w ubiegłym roku pokazała się nowa, no nowa, bo przedtem jeszcze jej nie było. Płyta Gary U.S. Bondsa, album w formie kompaktowej, nagrany współcześnie i nie dość tego, całkowicie bluesowy. Ja z początku do tego podchodziłem z dużym takim jakimś dystansem i szczerze mówiąc nie wierzyłem, że ktoś tak śpiewający i w takiej z takiej estetyki mi znany może nagrać porządną bluesową płytę. I dlatego nawet jej sobie nie sprowadzałem do momentu, w którym zobaczyłem, że ta płyta, a nosi ona tytuł Back in 20, dostała nagrodę W.C. Handiego, czyli takiego bluesowego Grammy, w kategorii najlepszy comeback roku. Sprowadziłem tę płytę i muszę teraz Państwu powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych krążków tegorocznych. Bez przerwy prawie kręci mi się w moich różnych odtwarzaczach. I teraz będę do niego i was zachęcał, drodzy słuchacze Radia Baobab i Blues Cornera.

Shuffle, shuffle, shuffle. To jest ten sam Gary U.S. Bonds, który minut temu 5 śpiewał wesołą popową piosenkę Quarter to Three. A Murder in the First Degree nie dość, że tak pięknie nam szaflowo przedstawił, to jeszcze jest współkompozytorem tego numeru wspólnie z gitarzystą Markiem Leimbachem, który na gitarze mu wdzięcznie też tutaj przygrywał. I cała płyta jest taka pełna takiej właśnie bluesowo-południowej energii. Mnóstwo nawiązań do takich teksańskich brzmień. Momentami mam wrażenie, że to jest taki młodszy kolega Delberta McClintona. Troszkę młodszy, niewiele młodszy. W każdym razie dokładnie ta sama estetyka, ten sam dynamizm, czyli to, co ja przynajmniej lubię ogromnie. Tej płyty pewnie nie byłoby, gdyby nie to, że Gary ma znakomitych i takich znaczących bardzo przyjaciół, mianowicie Bruce'a Springsteena, z którym kiedyś w latach 80. jeszcze coś nagrał, i Southside Johnny'ego, tego od Ashbury Jokes. Obaj i Southside Johnny i Bruce, The Boss, pochodzą z New Jersey i to widać wpływa na te ich jednoznaczne rozumienie sztuki Gary'ego U.S. Bondsa. Za chwileczkę obaj, i Bruce, i Southside Johnny z Gary U.S. Bondsem wystąpią w piosence Can't Teach an Old Dog New Tricks. To jest utwór otwierający ten album. A potem raz jeszcze Gary U.S. i już tylko sam Southside Johnny i Take Me Back. Przypominam, Gary U.S. Bonds, jego nowa bluesowa płyta, która zdobyła nagrodę W.C. Handy'ego w tym roku za najlepszy comeback. Tytuł tej płyty Back in 20.

Z albumu Back in 20, Gary U.S. Bonds, Can't Teach an Old Dog New Tricks i Take Me Back. I tak sobie pomyślałem, że może warto by pogrzebać w pamięci i na półeczkach z płytami i wykopać takich wykonawców, którzy wrócili po latach teraz jakoś ostatnio, czyli powiedzmy w ostatniej dekadzie. Takie spektakularne bluesowe comebacks, owszem, miały miejsce i dzisiaj, czy raczej w tej właśnie audycji, sobie kilka z nich przypomnimy. Johnny Jenkins, gitarzysta, wokalista, troszkę kompozytor też, pochodzi z tego samego rejonu Stanów Zjednoczonych, co The Allman Brothers, czyli no właśnie z Georgii, a konkretnie urodził się w Macon w Georgii w 1939 roku, no więc już nie taki nastolatek znowu. Przez kilka lat był gitarzystą wiodącym w zespole Otisa Reddinga, no ale kiedy Otis zyskał sobie większą sławę i popularność i znaczenie w branży, zaczął również koncertować i więcej podróżować po Stanach i wtedy Jenkins, i tutaj pewna ironia losu się taka zaznacza, powiedział, że on nie będzie jeździł z Otisem, bo się boi latać samolotami. No i dzięki temu pewnie żyje. Johnny Jenkins troszeczkę wtedy tak odszedł w cień, no ale właściciel wytwórni płytowej Capricorn, tej, która wyciągnęła na światło dzienne The Allman Brothers Band, Johnny'ego Jenkinsa też bardzo lubił i postanowił zrealizować mu płytę, do nagrania której zaprosił także Dwayna Allmana. Za chwileczkę usłyszymy dwa nagrania Johnny'ego Jenkinsa z Dwaynem Allmanem z lat 69-70. Będą to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters. Yes.

0: To były dwa fragmenty wczesnej debiutanckiej płyty Jennego Jenkinsa z 1972 roku. Płyta nosiła tytuł Tonton Macoute, a tytuły tych dwóch numerów to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters. Te dialogi gitarowe Jennego Jenkinsa z Dwayne'em Allmanem fantastyczne. To się zupełnie nie starzeje. I tę płytę, tą Macoute, wyprodukował niejaki Phil Walden, założyciel Capricorn Records, który w połowie lat 90. przypomniał sobie o Johnnym Jenkinsie, wyciągnął go gdzieś z przepastnych rejonów rodzinnego stanu Georgii i wsadził go do studia. Co z tego wyszło? Ano, posłuchajcie. Ain't Nothing But the Blues, Johnny Jenkins.
1: Wow, man. I'm just here to tell you a few things about life. And I know you've been through all those trials and tribulations. Bad timing, drinking, staying out all night. You try to wonder what the world could be going on. No kind of peace in your home. Being left alone like that, you know, you think of all kinds of things, but you can't never come up with no answer. It's a very simple thing, and I'm here to tell you that it ain't nothing but the blues, bless. I'm gonna tell you something.

Comeback po 25 latach, Johnny Jenkins. Płyta zatytułowana Blast Blues, wydana przez Capricorn Records, przez tę samą wytwórnię, która zrealizowała pierwszy jego album i która popierała tak pięknie we wczesnych latach The Allman Brothers Band. Zresztą Phil Walden, założyciel i kontynuator tej tradycji Capricornowej, do nagrania Johnny'ego Jenkinsa zaprosił muzyków, którzy no, z tego samego kręgu wyrastali, między innymi Chuck Lavelle na instrumentach klawiszowych, Chuck, który był i z braćmi, i z Claptonem, i ostatnio ze Stonesami, Johnny Sandlin też gdzieś tam podgrywa, David Hood, słynny basista z Georgii, no w ogóle dobrane bardzo towarzystwo. Johnny Jenkins śpiewa, gra na gitarze i od czasu do czasu też prezentuje swój własny pomysł na bluesową piosenkę, czy też na bluesowy temat. Oto jego bluesowy temat, The Pine Topper Theme, a zaraz potem bardzo oryginalna wersja klasyka bluesowego Statesboro Blues Blind Willie'ego McTella. Johnny Jenkins.

W Blues Cornerze o comebackach, o powrotach po latach na płytach i także, jak z tego widać, nie tylko na płytach, ale i w głośnikach, nawet internetowych. To był Johnny Jenkins, który po ćwierć wieczu nieobecności na krążkach fonograficznych powrócił w 1996 roku płytą Blessed Blues i z tej właśnie płyty zaprezentowaliśmy przed chwileczką The Pine Topper Theme i Statesboro Blues. Teraz głęboko się cofniemy w taką przestrzeń, która jest praktycznie nieogarnialna rozumem przez obecnych dzisiejszych słuchaczy, bo to był czas, kiedy po pierwsze nie było komputera, więc nie było też internetu, ale co więcej, powiem, nawet nie było płyty kompaktowej. Ach, płyty kompaktowej. Nawet w naszej ojczyźnie jeszcze wówczas chyba nie znano płyty długogrającej, tylko takie jakieś krążki, które mogły pomieścić co najwyżej 4-5 piosenek. Krótko rzecz biorąc, rok 1954, no a firmować te nagrania będą czołowe postaci bluesowej sceny owej ery, czyli Howlin' Wolf i Billy Boy Arnold.

wirtualna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, bowiem radio w internecie jest taką właśnie wirtualną sytuacją. Nie upoważnia mnie oczywiście do sugerowania, że za chwilę zaprezentuję

w zakładach Xeroxa i pracował przy maszynach, które nie powielały dźwięku, ale powielały papierowe karteczki zapisane drobnym maczkiem. Całe szczęście nie zatracił jednak umiejętności, no i całe szczęście, że nie zapomniano o nim zupełnie, bo w 2001 roku wyciągnął go znowu jeden z producentów z tego jego już dawno zresztą porzuconego zawodu kserowacza. Dano mu do rąk gitarę, nakazano skomponować kilkanaście piosenek i wstawiono do studia. Co z tego wyszło? No, wyszła zupełnie przyzwoita płyta, zatytułowana zresztą tak jak trzeba, Return of the Legend, powrót legendy. I za chwileczkę ta legenda, czyli Jody Williams, tutaj jeszcze smaczku dodaje fakt, że będzie mu towarzyszył Billy Boy Arnold w dwóch nagraniach z tejże właśnie płyty. Come Over to My House i Brown Eyes and Big Thighs. Jody Williams.

0: po 26 latach pracy przy kserografie powrócić jako legenda i to powrócić z sukcesem? No, to jest wyczyn. Jody Williams, Return of the Legend, to tytuł płyty wydanej przez Evidence w 2001 roku i z tej płyty Come Over to My House i Brown Eyes and Big Tights, oba nagrania w towarzystwie Billego Boya Arnolda. No a teraz powrót zasygnalizuje powrót po latach formacji, która kiedyś na początku lat 70. ogromnie mnie kręciła w sposób bardzo naturalny, udany i pełen zapału. Kojarzyli ci panowie rocka, bluesa i co najważniejsze taką sceniczną, ogromną energię w jedną wielką, udaną całość. Mówię o grupie The Jay Giles Band. Oto z płyty Full House trzy utwory połączone w jedną bardzo dynamiczną wiązankę. Pack Fern Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man, The Jay Giles Band.
1: False teeth, mama. I wanna suck on your gums.

Próbka boogie rocka najwyższej marki, The Jay Gales Bands, wydanej w 1972 roku przez Atlantic płyty Full House, a były to kolejno Peck, Fair and Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. Potem troszkę mi się gdzieś zaczęła tak rozjeżdżać ta moja miłość do Jay Galesa i jego zespołu z tym, co muzycy robili. Jeszcze powiedzmy do momentu Freeze Frame, to było wszystko w porządku, a potem gdzieś chyba za bardzo, przynajmniej z mojego punktu widzenia, odjechali w stronę pop-rocka, pewnie za sprawą Petera Wolfa głównie. No, ale przyjemne zdziwienie, zaskoczenie i coś w rodzaju takiego powrotu po latach, Comeback 1994, Magic Dick, czyli harmonikarz grupy The Jay Gales Band i sam Jay Gales jako gitarzysta, powrócili, firmując bluesową płytę wydaną przez Rounder w 1994 roku. Blues Time. Jednoznaczny dosyć tytuł tego albumu. Nie jestem nim zachwycony i mówię to szczerze. Głównie dlatego, że Magic Dick musiał się tu nam koniecznie zaprezentować jako wokalista. A niestety bywa nieszczęście harmonikarzy, tych dobrych harmonikarzy. Magic Dick i Jay Gales w dwóch nagraniach. I Got to Find My Baby i Nine Below Zero.

To był Magic Dick i Jay Gales. Byli w zasadzie, bo ich przecież dwóch. Z takiej płyty wydanej w 1994 roku, zatytułowanej Blues Time, a zagrali dwa numery, I Got to Find My Baby i Nine Below Zero. Potem Jay Gales zaczął się przewijać w takich konfiguracjach nie do końca może bluesowych, ale bardziej swingowo-jazzowych. I teraz chciałbym go przypomnieć w tercecie z Dukem Robillardem i Jerry Baudouin. To taki kanadyjski gitarzysta, bardzo poważny wykładowca w jakichś tam szkołach muzycznych w Kanadzie. I oni w trójkę nagrali bardzo swingową, bardzo kameralną, ale też i bardzo przyjemną płytę, którą Stony Plain wydało w 2004 roku. I z tej płytki za chwileczkę dwa bardzo kołyszące nagrania. Ain't Nobody Business i Backdoor Blues.

To jest Blues Corner, a w nim nowy gitarowy szczyt, czyli New Guitar Summit, na który złożyli się Jay Gales, Duke Robillard i Jerry Baudouin. Trzech gitarzystów, którzy spotkali się po to, by pograć sobie kameralnie i spokojnie, kołysząco i swingowo. I przed chwileczką z tej sesji dwa nagrania Ain't Nobody's Business i Backdoor Blues. Płytka z 2004 roku Stony Plain z Kanady. I wracamy na chwilkę jeszcze do Gary'ego U.S. Bonesa, który nadał dzisiejszemu i temu właśnie wydaniu Blues Cornera taki charakter powrotów po latach. Więc za chwilę Gary U.S., który powrócił po latach w towarzystwie Dickie Betsa w nagraniu She Just Wants to Dance.

Gary U.S. Bonds i Dickie Betts, She Just Wants to Dance. W przypadku Dickie Bettsa trudno mówić o jakimś powrocie, bo on tak naprawdę cały czas istnieje. No, tyle tylko, że bez braci i w gronie swoim własnym się kisi. Do braci powrotu już chyba nie ma i nie będzie, ale niech nam wraca Dickie Betts w zdrowiu i w przytomności mentalnej jak najczęściej, bo gitarzysta przecież z niego ciągle pełnowartościowy. Z płytki Dickie Bettsa zatytułowanej Let's Get Together, 2001 rok, utwór zatytułowany I Gotta Know. Dickie pozostaje muzycznie bratem i tego się ukryć nie da. No a że się nie wróci to, co się nie może wrócić, tak widocznie chciała bluesowa opatrzność.

To był Blues Corner, internetowa audycja bluesowa. Na koniec klamerką zepniemy, bo też i on zaczynał nasze spotkanie. Gary U.S. Bonds raz jeszcze. I dodatkowo jeszcze powiem. Sami mężczyźni wystąpili w tym programie, więc w następnym, a nastąpi, będą kobiety. Może nie same, ale w znacznej części. Sygnalizuje obecność kobiet w bluesowym graniu Phoebe Snow, która wspólnie z Gary U.S. Bondsem i Dickiem Bettsem wykona troszkę niecenzuralne w tekście, ale muzyczne, bardzo atrakcyjne Bitch, Dumb Ass.

Nowaliki spod baobabu. Jak już wielokrotnie to podkreślałem, nowaliki meldują się na antenie Radia Baobab niezależnie od sezonu, pogody i też nastroju prowadzącego, czyli witającego słuchaczki i słuchaczy Jana Chojnackiego. Tę nowalikę rejestruję pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy to deszcz bębni o dach, resztki śniegu szarzeją i nikną, no a u nas wschodzą nowaliki. Pierwsza z nich już za chwileczkę zabrzmi w waszych głośniczkach.

Gather Round to tytułowe nagranie z albumu Lee Rockera. Lee Rocker to osobowość znana przecież. Jeden z czołowych bohaterów grupy Stray Cats, zespołu, który sprzedał w sumie ponad 10 milionów albumów na całym świecie, no ale od czasu do czasu Lee Rocker, podobnie też jak i jego współlider, czyli Brian Setzer, nagrywają własne płyty. No więc Lee Rocker od ponad 13 lat, bo chyba w 2007 roku nagrał taką znaczącą solową płytę zatytułowaną Black Cat Bone, no a teraz powraca nowym albumem Gather Round. I to już nie jest taki typowy przejaw rockabilly, którym Lee Rocker zawsze nas zachwycał, ale nie znaczy to, że nie może nas zachwycić także tym, co robi na albumie Gather Round, bowiem tutaj porusza się po różnych klimatach i różnej dynamice swoich pomysłów muzycznych i to też jest atrakcyjne. Chociaż we wszystkim, co tutaj robi, ten jego kontrabas i rock'n'rollowy ząb oczywiście daje o sobie znać. Z albumu Gather Round Lee Rocker jeszcze w dwóch nagraniach. Everybody Wants to be a Cat i Ophelia. Album ukazał się pod koniec stycznia 2021 roku.

Kolejna nowalika wiosenna to album Queena Sullivana, który będzie nosił tytuł Wide Awake i ukaże się na przełomie zimy i wiosny 2021 roku. Queen Sullivan, już ma 21 lata. Ja go pamiętam, jak z B.B. Kingiem chyba występował, kiedy na swojej maleńkiej gitarce pięknie towarzyszył królowi bluesa i miał wtedy coś 7 czy 8 lat. No ale przez te kilkanaście lat wydoroślał, głos mu zmężniał i teraz proponuje nowy album. Z tej płyty na razie tylko jeden utwór zatytułowany All Around the World, Queen Sullivan.

rzadko zaglądamy w Nowalijkach do rejonów nieanglojęzycznych. Tym razem udało nam się zajrzeć do Holandii, a konkretnie do miasta Nijmegen, w którym urzęduje zespół The Gimmick. No i co Państwo powiedzą, że to jest przecież angielska nazwa? Oczywiście, i też zespół The Gimmick śpiewa po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. To kwartet, który oscyluje pomiędzy balladą i folkiem z lekkim udziałem harmonijki ustnej i klimatem zbliżającym twórczość tego zespołu oczywiście do Boba Dylana. Album Road to Eureka ukazał się w styczniu 2021 roku i oto z niego czwórka Holendrów zademonstruje się w dwóch nagraniach: Damage Control i She'll Come Around. Nijmegen, Holandia, The Gimmick.

Mam teraz taką nowalikę, którą spostrzegłem, wertując różne strony obrazkowo-filmowe w internecie. I ujął mnie klimat obrazka, jaki zobaczyłem. Dwóch mężczyzn z gitarkami przy mikrofonach ustawionych gdzieś na jakiejś amerykańskiej połoninie, w tle wysokie, porośnięte lasami góry, klimat lekkiego popołudnia albo już nawet zmierzchu dnia. I tych dwóch dżentelmenów wykonuje utwór zatytułowany Sweet Oblivion. A ci dwaj dżentelmeni to muzyczni koledzy ze słynnego zespołu Squirrel Nut Zippers, czyli Jimbo Mathus i Andrew Bird. I to jest ich własny pomysł na coś nowego, co być może w przyszłości rozwinie się w tak zwany album, czyli zestaw większej liczby utworów. A na razie Jimbo i Andrew, Sweet Oblivion.

0: 菜。
1: How'd we do?
2: That was good. I flapped those verses around, but nothing wrong with that.
1: Seemed rocking to me.
2: Yeah.
3: Sporo w tym wydaniu nowalijek spod Baobabu, takich brzmień nieco folkowatych. I to jest kontynuacja tego właśnie trendu, bo za chwileczkę usłyszą Państwo nagranie zespołu o nazwie James Yorkston and the Second Hand Orchestra. James Yorkston to samodzielny artysta brytyjski, który w takich brytyjsko-irlandzkich folkowych klimatach zachwyca swoich fanów już od kilkunastu dobrych lat. James Yorkston zaprezentował nowy album zatytułowany The Wide Wide River i dobrał sobie za zespół akompaniujący mu szwedzką orkiestrę, która nazywa się The Second.

Pozostałą część tego wydania Nowalijek spod Baobabu wypełnimy muzyką Marvina Gaye'a. Oczywiście nic nowego, bo tylko już są w dyspozycji wydawców.

w te nagrania, które wielokrotnie już bywały udostępniane słuchaczom na przestrzeni półwiecza. Ale jest okazja, żeby wzbogacić nieco naszą znajomość nagrań Marvina Gaye'a, bo właśnie 22 stycznia 2021 roku minęło 50 lat, pół wieku od wydania znakomitego singla What's Going On.

dla uczczenia półwiecza pojawienia się w obiegu piosenki Marvina Gaye'a What's Going On, jego wydawcy udostępnili przepięknie zrealizowane wydawnictwo zatytułowane What's Going On Deluxe Edition 50th Anniversary. I to jest w zależności od konfiguracji zestaw jednej, dwóch lub trzech nawet płyt, które zawierają nagrania związane z albumem zatytułowanym What's Going On. Myślę, że najbardziej interesujący, bo najmniej chyba ograny w dotychczasowych wydawnictwach jest zestaw zatytułowany Funky Nation – The Detroit Instrumentals. I to jest zestaw nagrań zrealizowanych przez Marvina Gaye'a z młodymi wówczas muzykami na zasadzie pewnego jamowania w studiu wytwórni Motown. Poza Marvinem Gaye'em, który troszkę śpiewa, troszkę mruczy, troszkę gra na instrumentach klawiszowych, w studiu znaleźli się wówczas, i to było zupełnie jednorazowe zgromadzenie, perkusista Hamilton Bohannon, 17-letni wówczas Ray Parker Jr., Melvin Reagan i Leroy Emanuel na gitarach, oraz Michael Henderson, lat wówczas 20, na basie. Jak wspominałem, to są takie nagrania jamujące, czyli czasami nie zaczynają się przyzwoicie, ale mają w sobie ten urok prawdziwego, żywego grania, który zawsze powoduje, że muzyka brzmi jeszcze bardziej kołysząco, niż gdyby była montowana, edytowana, masterowana wielokrotnie. Z tego zestawu Funky Nations proponuję trzy nagrania: Checking Out, Strutting the Blues i Running from Love. Oto Marvin Gaye z kolegami w nagraniach z końca lata 1971 roku.

Detroit. Name of Bo Hannon. They can play the music straight.

Na zakończenie tego wydania nowalijek spod Baobabu dwie bardzo stare, ale jakżeż piękne nowalijki, też pomieszczone na jubileuszowym wydawnictwie What's Going On. Po 50 latach ciągle brzmią te utwory wspaniale, kołysząco i tylko raz jeszcze mogą wzbudzać żal, że Marvin Gaye tak szybko zakończył swoją fantastyczną karierę. Mercy, Mercy Me, czyli The Ecology, i Inner City Blues, czyli Make Me Wanna Holler. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki, a żegnają Państwa nagrania Marvina Gaye'a.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
0: A w bielszym odcieniu bluesa, co zapewne nie zdziwi nikogo spośród stałych słuchaczek i stałych słuchaczy, Jan Chojnacki. Zacznę tę audycję od ponowienia apelu. Apelu o aktywizację w gronie słuchającym audycji bielszego odcienia bluesa, aktywizacji, która polega na tym, o czym już wielokrotnie wspominałem, żeby dostarczać do redakcji własnych pomysłów na program bielszego odcienia bluesa. Może to być cała audycja, czyli 10-12 utworów, może to być kompilacja kilku własnych pomysłów, mogą to być utwory ułożone według jakiegoś kodu, albo po prostu takie, które leżą głęboko w pamięci, na sercu, czy też po prostu wiążą się jakoś sentymentalnie. No więc bardzo zapraszam do takiego współudziału w redagowaniu bielszego odcienia bluesa i przypominam, że wszelkie takie propozycje przyjmuję pod moim stałym adresem internetowym, czyli baobab@radiobaobab.pl. A teraz już przechodzę do pomysłu na to właśnie wydanie bielszego odcienia bluesa, który to pomysł jest zarazem pewną sugestią, jak można podejść do własnej idei pełnej godzinnej czy godzinnej z niewielkim hakiem audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zazwyczaj mieści się w takiej standardowej audycji od 10 do 12 nagrań, w zależności od ich długości. A 12 to oczywista sugestia. 12 miesięcy w roku, a więc teraz będzie to audycja, w której każdy kolejny utwór, każde kolejne nagranie będzie związane z kolejnym miesiącem. Styczeń, luty, marzec, i tak dalej. Ale oczywiście są pewne ograniczenia. No ja sobie stawiam zawsze takie ograniczenie, że to musi być muzyka, która jest kręgu tak zwanej prawdziwej, żywej. Najlepiej, jeżeli będzie zawierała jakieś elementy blue note'u, swingu, czy też po prostu tradycyjnej bluesowej struktury. No albo gdzieś przynajmniej się z tym hasłem bielszy odcień bluesa kojarzy. To założenie znalezienia 12 nagrań odpowiadających kolejnym miesiącom roku sobie narzuciłem. Wydawało się, że będzie nadzwyczajnie proste, a tymczasem napotykałem problemy. No ale o tych problemach opowiem w trakcie audycji. Ze styczniem, czyli z pierwszym nagraniem, nie miałem absolutnie żadnego kłopotu i żadnej wątpliwości. Tu zawsze pomaga nieoceniona Valentine Suite grupy Colosseum. I oto z ogromną radością, po raz nie wiem który już, prezentuję w Radiu Baobab pierwszą część Valentine Suite, czyli January's Search.

Ten styczniowy akcent w wykonaniu zespołu Colosseum był taką oczywistą oczywistością. Problemy zaczęły się już przy następnych dwóch miesiącach, czyli przy lutym i marcu. Luty to po angielsku February. No i kiedy zacząłem wertować moje zasoby, okazało się, że jest w tym pewien problem. Owszem, są takie piosenki, które nawiązują do tego miesiąca, czy też w tekście, czy w tytule, ale jakoś żadna z nich mi nie odpowiadała, zwłaszcza, że o czym wcześniej mówiłem, narzuciłem sobie pewne ograniczenia stylistyczne. W końcu przyszedł z pomocą Van Morrison i to z pomocą taką, która pozwoliła rozwiązać dwie sprawy za jednym około bluesowym zamachem. Mianowicie na albumie Three Chords and the Truth Vana Morrisona z 2019 roku znalazło się nagranie, zresztą otwiera ono tę płytę, zatytułowane March Winds in February, czyli marcowe wiatry w lutym. Wydaje się, że to jest dosyć osobista piosenka, napisana podczas lutowego pobytu Vana Morrisona na Lazurowym Wybrzeżu, świadcząca o tym, że on też, podobnie jak pewnie my wszyscy, no czeka jednak, kiedy ustąpi zima i kiedy nastąpi to wiosenne przesilenie. Van Morrison, March Winds in February, czyli luty i marzec za jednym zamachem.

Przechodzimy zatem do kwietnia. I tu znowu pozornie coś, co mogłoby sugerować, że utwór ten załatwia dwa miesiące naraz, że tak powiem. Tytuł nagrania April March. Ponieważ jest to nagranie instrumentalne z tekstu, trudno się zorientować, czy autorowi chodziło o to, że to jest kwiecień, marzec, czy też, że jest to kwietniowy marsz, bowiem march po angielsku to jest właśnie marsz. Ponieważ tekst nie daje odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem jednostronnie i bez porozumienia z autorem zilustrować tą muzyką kwiecień. A autorem tego nagrania i tej kompozycji jest nasz dobry przyjaciel z polskich bluesowych festiwali, Norweg Knut Reiersrud, świetny gitarzysta i człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni, o czym świadczy też i to nagranie. Znalazło się ono na wydanej w 2018 roku albumie zatytułowanym Heat. April March, panie i panowie, Knut Reiersrud.

Przechodzimy zatem do maja. I to będzie konkretnie piosenka o 21 maja. A czemuż to o 21 maja? Co to za niezwykła data? Otóż okazuje się, że 21 maja jest w niektórych rejonach świata obchodzony jako Dzień Skrzypiec, World Fiddle Day. A ponieważ skrzypce, czy też skrzypeczki są bardzo charakterystycznym instrumentem dla muzyki folkowej, a także dla bluegrassu, no nic więc dziwnego, że amerykański folkowo-bluegrassowy zespół Nickel Creek umieścił w swoim repertuarze piosenkę poświęconą właśnie 21 maja. Nickel Creek, 21st of May.

0: Przechodzimy do czerwca i tutaj muszę się Państwu przyznać, że dokonałem lekkiego zwodu, że tak powiem, bo nie będzie to piosenka, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do klimatu tego właśnie miesiąca, czyli do czerwca. Nie ma w tekście ani w tytule sugestii, że to jest piosenka czerwcowa. Ale wykonawczynią tego utworu jest pani Valerie June, czyli Waleria Czerwiec, można powiedzieć. W duecie z wielką damą soulu i bluesa, panią Carlą Thomas, wykona ona utwór zatytułowany Call Me a Fool, Valerie June.
1: Call

Lipiec w kontekście muzyki związanej z miejscem, w którym rodził się blues, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się być dosyć prosty i oczywisty. No bo przecież 4 lipca to święto narodowe Stanów Zjednoczonych, czyli Independence Day, Dzień Niepodległości. No i znalazłem ładną piosenkę, bardzo bluesową, zatytułowano po prostu 4th of July. Wykonawcą tego utworu jest zasłużony i bardzo korzenny muzyk bluesowy, czyli Big Jack Johnson. Tyle tylko, że jak się dobrze wsłuchać, to on nie zamierza obchodzić właśnie tego wielkiego święta, czyli Dnia Niepodległości, w sposób jakiś bardzo ceremonialny, bo przewija się w tym tekście, a to chęć pójścia na ryby, a to do kasyna, a to po prostu, żeby pograć sobie bluesa. No i może właśnie to jest sugestia, jak spędzać w sposób dla siebie najmilszy, najprzyjemniejszy wszelkiego rodzaju święta obrzędowe i narodowe. Big Jack Johnson, 4th of July.

Przechodzimy do kolejnego miesiąca, z którym ja mam swoje sentymentalne związki, bo przecież chłopak sierpniowy. No i o sierpniu, czyli o miesiącu o angielskiej nazwie August, teraz będzie piosenka. Jej autorem jest Dion DiMucci. Nosi ona tytuł Told You Once in August. Czyli mówiłem ci o tym właśnie w sierpniu. Towarzyszyć mu będą w tym nagraniu dwie znakomitości ze świata bluesa, czyli świetna gitarzystka akustyczna i wokalistka Rory Block i równie świetny gitarzysta akustyczny i wokalista John Hammond. A więc w tym znakomitym towarzystwie Dion i utwór Told You Once in August.

Tak się dobrze składa, że na te 12 miesięcy mogłem wynaleźć nagrania niemal na przemian męskie i kobiece. No i teraz pora na damę. Samantha Fish, która odniesie się w swojej piosence do września. Tytuł tego utworu Last September.

Październik teraz będzie. Nie znalazłem jakoś żadnych bluesowych odniesień do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. To może i dobrze. Jest kilka ładnych piosenek o październiku, ale ja wybrałem na tę właśnie okoliczność tej audycji October Song Amy Winehouse. Tutaj jest taka ciekawostka, że to jest utwór, który ona skomponowała. Dołożył się do tego aranżacyjnie Stefan Skarbek. To jest działający do dziś i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych producent, muzyk, kompozytor, ale to nazwisko Skarbek to nie jest jakieś przypadkowe polonikum, bo jest on potomkiem słynnego hrabiowskiego rodu Skarbków wywodzących się z polskiej Galicji. No więc mamy też przy okazji tej wędrówki po miesiącach roku pewne polonikum. Amy Winehouse, October Song.

Listopad, November. Tutaj nie miałem też żadnej wątpliwości, bo November, listopad to tytuł jednego z moich ulubionych nagrań Doyla Bramhalla II. Dodatkową atrakcją może być to, że współautorką tego utworu jest Renée Zellweger, słynna aktorka, która w tym czasie, a był to rok 2016, była osobą bardzo blisko Doyle'owi, tworzyli parę przez dobrych kilka lat, no i ten utwór jest produktem właśnie ich współpracy artystycznej. Chociaż kiedy słuchać się w tekst, to można domniemywać, że powstał on w momencie, kiedy być może w tym związku następowały jakieś dramatyczne zmiany. Doyle Bramhall II, November, listopad.

No i siłą rzeczy docieramy do ostatniego miesiąca w roku, czyli do grudnia. Grudniowe piosenki są zazwyczaj około bożonarodzeniowe, a ja chciałem wybrać taką, która miałaby jakiś bardziej uniwersalny manifest. I taką piosenką jest znany bardzo i przez wielu wykonywany utwór Merla Haggarda zatytułowany If You Make It Through December. Jego wymowę można by podsumować w ten sposób. Jeżeli uda nam się przeżyć grudzień, to, co po nim nastąpi, może już być nieco łatwiejsze. A więc Lucinda Williams, ulubienica znacznej części słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa, na zakończenie tego wydania audycji. If We Make It Through December. To był oczywiście Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Lubię to everybody rozpoczynające nasz sygnał i lubię też, że ono tak pobrzmiewa co tydzień. Myślę, że część z Państwa, moich słuchaczek i słuchaczy, też to lubi. No więc everybody. To wydanie pierwszego odcienia bluesa jest związane z ogłoszeniem przez Eryka Claptona programu Crossroads Guitar Festival 2023. To zawsze jest niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla blues fanów, nie tylko dla miłośników gitary we wszystkich jej wcieleniach, no ale także dla tych, którzy czekają na coś niezwykłego. No i też mam nadzieję, że ten festiwal będzie i jest już czymś niezwykłym. Marzy się też za każdym razem, żeby pojechać i uczestniczyć przez tych kilka dni w gitarowym, bluesowym święcie. I jakoś się nie za bardzo udaje. No może komuś z Państwa znowu się uda. Mnie chyba nie. Ale kiedy patrzę na program festiwalu, to w zasadzie nie tyle program, ile na tak zwany line-up, czyli na zestaw wykonawców, to myślę sobie, że no nie jest tak źle. No jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że znaczną część wykonawców, zwłaszcza tych spod bluesowego znaku, miałem szczęście spotkać w trakcie moich różnych koncertowych przygód, głównie zresztą na terenie naszej ojczyzny Polski. I w związku z tym będziemy słuchać artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy już wcześniej dali znać swoim talentem podczas koncertów w Polsce. Polecimy alfabetycznie. No a skoro alfabetycznie, to przecież zaraz po A jest B, a skoro jest B, no to Joe Bonamassa, z którym Eric Clapton miał już parokrotnie do czynienia w różnych konfiguracjach, a ja wybrałem tę konfigurację, w której Joe Bonamassa zaprosił Erica Claptona do Royal Albert Hall, czyli do Claptonowej Mekki, i tam wspólnie zagrali coś, co w repertuarze koncertowym Claptona jest jedną z najistotniejszych pozycji. Further on up the road, Joe Bonamassa, Eric Clapton.

wśród uczestników Crossroads Guitar Festival 2023 jest też Doyle Bramhall II. No, to jeden z najwierniejszych współpracowników Claptona w historii. Jest z nim związany już od ponad 20 lat. W różnych zresztą przedsięwzięciach i koncertowych, i płytowych. Ja miałem to szczęście porozmawiać dłużej z Doylem Bramhallem II, który zresztą był w Polsce już chyba 3 czy 4-krotnie. I kiedy był pierwszy raz, a było to w 2008 roku na festiwalu Ryśka Lidla w Paprocanach, to był ten moment, kiedy Doyle Bramhall z pewną jednak przykrością stwierdzał, że nie jest już nastolatkiem, właśnie kończył 40 lat. I opowiadał o tym, jak dał się namówić, a w zasadzie nie dał się namówić, tylko z ogromną radością przyjął zaproszenie Claptona do wspólnej wycieczki w przeszłość, czyli do twórczości Roberta Johnsona. I z tą przeszłością Johnsonową będzie związane kolejne nagranie, czyli Little Queen of Spades z albumu Sessions for Robert J. Eric Clapton i Doyle Bramhall II.

To moje wspomnienie z festiwalu Ryśka Riedla z 2008 roku wiąże się też z kolejnym wykonawcą Crossroads Guitar Festival 23, czyli z Gerrym Clarkiem Jr., który wówczas był artystą jeszcze w zasadzie zupełnie nikomu nieznanym, a za uszy niejako wyciągał go z niebytu właśnie Doyle Bramhall II i przywiózł go wtedy do Paprocanów i tam wspólnie zagrali. Zresztą był taki moment, kiedy odbywał się na estradzie jam session, w którym poza Doylem Bramhallem i Gerrym Clarkiem Juniorem wzięli udział także i nasi fantastyczni gitarzyści, czyli Jurek Styczyński i Sebastian Riedel. A my posłuchamy sobie, jak brzmiała gitara i głos Gerrego Clarka Juniora na jednym z poprzednich Crossroads Festival. Na estradzie wspólnie z Gerrym Clarkiem pojawił się także Citizen Cope i razem wykonali Sun's Gonna Rise.

Wśród tych artystów, którzy występowali i pewnie będą występować jeszcze na Crossroads Guitar Festival, jest Keb Mo, który także wystąpił przecież i jest znany polskiej publiczności z bezpośredniego kontaktu ze estrady. Z bliskich kontaktów Claptona z Kebem Mo wybrałem utwór będący w zasadzie takim bluesowym standardem, czyli Born Under a Bad Sign. Wspaniałe towarzystwo zjawiło się na estradzie Crossroads Festival, bo poza Kebem Mo usłyszymy tutaj także Bookera T. Jonesa, Steve'a Cropera, Matt Gitara Murphy'ego i Alberta Lee.

Kolejnym bardzo wiernym muzycznym druhem Claptona stał się od wielu, wielu lat Andy Fairweather Lowe. To nie tylko wspaniały gitarzysta, ale także tak zwany entertainer, bo potrafi wprowadzić do standardu koncertu rockowego element bardzo swoistego humoru i świetnego kontaktu z publicznością. Andy Fairweather Lowe oczywiście nagrywa też i własne płyty. Ja wybrałem z jego dorobku Gin House Blues z albumu The Low Rider.

Kolejny artysta no, też grywał w Polsce i to grywał nawet trasy z udziałem towarzyszących mu polskich muzyków. Mówię o Ericku Galesie, który na okoliczność naszego dzisiejszego kontaktu z artystami, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival, a którzy już prezentowali się w Polsce, zagra Boogeyman. No i dodatkowo jeszcze atrakcyjnie ponownie pojawi się w tym nagraniu Gary Clark Jr.

Niezwykłą aktywność mimo znacznego już PESEL-u, że tak powiem, amerykańskiego, demonstruje ostatnio Buddy Guy. Objeżdża Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i w poprzek także. No i nie zabraknie go także na Crossroads Guitar Festival. A ja mile wspominam mój pierwszy kontakt z Buddym Guyem, czyli rok 1992, kiedy to Buddy Guy wystąpił w warszawskiej Stodole, a ja miałem z nim możliwość mile pogawędzić, co zostało też zarejestrowane przez bystre oko kamery, kiedy siedzimy sobie z Buddym na kanapce w ówczesnej, dosyć siermiężnej stodole, a on wodzi wzrokiem po uśmiechających się do niego fankach, stodolankach. To zdjęcie mogą Państwo znaleźć w słynnym wydawnictwie zatytułowanym Blues z kapustą, czyli nie zmyślam, tak było. Oto Buddy Guy z 1992 roku, a więc z tej trasy, kiedy też zawadziło Warszawę. To nagranie wprawdzie pochodzi z Montreux, ale doskonale oddaje atmosferę, jaka panowała także podczas jego koncertu w Stodole. Buddy Guy, Sweet Home Chicago.

Nie!

z młodych artystów, gitarzystów, nadziei bluesowych nie zabraknie na Crossroads Guitar Festival także Markusa Kinga, którego mieliśmy możliwość słuchać i co tu dużo ukrywać, no podziwiać także na Rawie Blues. Wtedy Marcus King był wschodzącą gwiazdeczką, no a teraz jest już bardzo uznanym i cenionym w świecie gitarzystą. Ja wybrałem jedno z jego wcześniejszych nagrań, wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie był tak znany. To była płytka zatytułowana po prostu The Marcus King Band, a utwór nosi tytuł Rita Is Gone.

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w stylu slide, czyli Sonny Landreth, był też parokrotnie już gościem Crossroads Guitar Festival, no i też w 2023 roku wystąpi tamże. Z repertuaru Sonny'ego Landretha wybrałem utwór, który prezentował podczas audycji radiowej, którą przygotowałem, a która była realizowana jeszcze przed jego koncertem na Rawie Blues z sali kameralnej Nospru Katowickiego. I będzie to utwór zatytułowany Firebird Blues, który wówczas też zabrzmiał w sali i na antenie. Sonny Landreth.

Albert Lee. No, to już jest, że tak powiem, Claptonowa legenda, bo oni grają od czasu do czasu, od pewnie już jakichś 60, jeżeli nie więcej lat. Albert Lee też był gościem festiwalu Rava Blues i też dostarczył nam wspaniałych wrażeń, nie tylko muzycznych, ale i anegdotycznych, bo opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu, o swojej gitarze i wszystko to można było wysłyszeć wówczas w audycji właśnie tak nazywającej się jak ta, czyli w bielszym odcieniu bluesa. Albert Lee z albumu Like This zagra i zaśpiewa Can Your Grandpa Rock and Roll Like This?

0: like this.
1: No i na koniec tego zestawu nagrań artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy prezentowali już swoją wirtuozerię w naszej ojczyźnie, Robert Randolph. Ja go słyszałem i widziałem i rozmawiałem podczas jego wizyty w Katowicach na Rawie Blues. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa zakończy Robert Randolph ze swoją The Family Band i jeszcze dodatkowo z gościnnym udziałem Erika Claptona. Jesus is just all right. No i niech tak będzie. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jar Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

mimo tej archaicznej dosyć aranżacji, myślę sobie, że ta piosenka zawsze będzie miała swój klimat, klimat wspaniałej poezji Agnieszki Osieckiej i takiego specjalnego wykonania dla nas w tym czasie, kiedy ta piosenka pojawiła się w Opolu, wykonania przez osobę zupełnie nieznaną, osobę, która wróciła ze Szwecji i była po prostu jazzowym perkusistą, okazało się, że również wokalistą. Mówię o Andrzeju Dąbrowskim, który nagle pojawił się w Polsce jako wokalista, a potem po sukcesie tej piosenki i paru następnych został piosenkarzem, który śpiewał piosenki coraz łatwiejsze, coraz lżejsze, no nie chciałbym powiedzieć coraz mniej gustowne, które w pewnym momencie zaczęły po prostu niepokoić wczesnych sympatyków tej osoby. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj w audycji, żebyśmy posłuchali piosenek Agnieszki Osieckiej i nieprzypadkowo wybrałem piosenkę Zielono Mi, na piosenkę rozpoczynającą tę audycję. Otóż Zielono Mi to był tytuł koncertu wymyślonego przez Magdę Umer. Koncertu, który tak się złożyło, zaplanowany był przez Magdę wspólnie z Agnieszką Osiecką, a odbył się niestety już po śmierci Agnieszki i był to koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Opolskiego. Ten koncert cały czas mam świeżo w pamięci, ponieważ nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie estradowe doczekało się tylu wznowień i reemisji, jak koncert Zielono Mi z Opola. Zgromadził on czołówkę najwspanialszych wykonawców polskich piosenek, piosenkarzy, aktorów, świetnych muzyków. Wystąpili właściwie wszyscy ci, którzy liczą się w pewnej kategorii gustu, smaku, jaki prezentowała Agnieszka Osiecka swoimi piosenkami, swoją poetyką, jak i twórca tego koncertu, czyli Magda Umer, znana ze swojej wrażliwości, delikatności i poruszania się w kręgu rzeczy niesłychanie wysublimowanych, jeśli chodzi o piosenkę i nie tylko. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, miałem tam rolę epizodyczną, ale sama przyjemność uczestniczenia w przedsięwzięciu, które Magda przygotowywała przez ponad pół roku, pracując w domach z poszczególnymi wykonawcami, którzy przygotowywali albo odświeżali stare interpretacje, albo przygotowywali nowe interpretacje najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej wartościowych piosenek Agnieszki, była, tak jak już mówiłem, ogromną satysfakcją, przyjemnością. Niesłychany był też odbiór tego koncertu, ale może o tym powiem za chwilę, kiedy posłuchamy kolejnej pięknej piosenki Agnieszki.

Powiedziałem Państwu, że powiem parę słów o swoim stosunku i swojej obserwacji, jaką wyniosłem, obserwując publiczność tego koncertu. Wszyscy doradcy Magdy przed odbyciem tego koncertu mówili, że jest to niemożliwe, żeby w Opolu, w amfiteatrze utrzymać odpowiednią atmosferę, odpowiednią dla często kameralnych, pięknych, poetyckich piosenek przy parotysięcznej widowni. Tak się złożyło, że w ostatnich latach Opole kojarzy nam się z bezmyślnie przerzucanymi misiaczkami z ręki do ręki, z pewną tandetą, która płynie do widza ze estrady, i to zarówno w kategorii piosenek, jak i w kategorii prezentowanych w tymże Opolu żartów kabaretowych i tak dalej, chociaż również w tej strasznej magmie tandety zdarzają się szlachetne wyjątki, jak na przykład kabaret Mumio w ostatnim roku, czy grupa Sisters, która znalazła się między tą tandetą, no i na szczęście została zauważona. Ja chciałem tylko wrócić do tego, że kiedyś Opole, które nazywano stolicą polskiej piosenki, to była dla wykonawców prawdziwa giełda propozycji, giełda mierzenia się z gustem nie tylko widowni, ale bardzo kompetentnych jurorów, wybitnych polskich autorów, kompozytorów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili przez magmę narzucaną telewizyjnie, głosowania telewidzów, różne zabiegi, które towarzyszą promocji piosenek, Opole stało się gorszym albo lepszym festiwalem Eurowizji, która to Eurowizja propaguje określony gust. Ale nie jest prawdą, według mnie, że publiczność opolska potrzebuje wyłącznie takiej tandety płynącej ze estrady. I tego właśnie przykładem był koncert Zielono Mi, gdzie ta sama publiczność, która poprzedniego dnia rżała z żartów nie na miejscu, które serwowali polscy satyrycy, potrafiła się skupić, śmiać się we właściwych momentach, uszanować wielkość wykonawców, wspaniałe interpretacje i stworzyć niepowtarzalną atmosferę wokół tego koncertu. I to nieprawda, że przyczyną tej atmosfery była świadomość, że Agnieszki nie ma między nami. Bo ten koncert miał 1000 nastrojów, nastrój i skupienia, i powagi, ale również nastrój pogody, nastrój wspaniałych żartów, które były właściwie odbierane przez publiczność, czyli po prostu publiczność stanęła na wysokości zadania, bo publiczność polska nie jest publicznością tandetną. Publiczność polska umie ocenić to, co jej się serwuje. Niestety na straży mózgów tej publiczności stoją zwykle telewizyjni, radiowi redaktorzy, którzy wiedzą lepiej od publiczności, co jej się będzie podobało. Posłuchajmy kolejnej piosenki, która nie ma racji bytu w żadnej stacji radiowej w momencie, w którym teraz do Państwa mówię. Tylko Państwo w naszej wirtualnej rozgłośni mogą posłuchać takiej piosenki.

śpiewała Teresa Tutinas. Proszę Państwa, koncert Zielono Mi, który serdecznie polecam, gdyby ktoś z Państwa, jeśli są takie osoby, które go nie widziały, ale koncert, powtarzam, często jest reemitowany przez telewizję i to we wszystkich programach i telewizji Polonia, i drugim, pierwszym, i w trzecim. Jeśli byście zobaczyli taki tytuł, to naprawdę warto ten koncert obejrzeć. To jest ponad 3 godziny mistrzowskich wykonań, genialnych piosenek Agnieszki, opatrzonych muzyką wielu wspaniałych kompozytorów. Oto jedna z tych postaci, Seweryn Krajewski, również bohater tamtego koncertu, ale też kompozytor wielu wspaniałych piosenek, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka.

I na zakończenie tej audycji piosenka, którą napisała z Agnieszką Osiecką Katarzyna Gertner, a zaśpiewa ją Maryla Rodowicz. Nie wiem, nie jestem w stanie policzyć, ale chyba wykonawczyni największej ilości piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, tak myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, które chciałem Państwu zaproponować z piosenkami Agnieszki Osieckiej, bo to jest taka ilość wspaniałych piosenek, że one się będą w różnych audycjach w różny sposób przewijać. A kiedyś ośmielę się i opowiem wszystko, co wiem o Agnieszce Osieckiej z czasów, kiedy miałem przyjemność ją poznać i z nią trochę poprzebywać. A teraz Maryla Rodowicz, a ja mówię do usłyszenia.

0: Czy bluesa można tańczyć? Czy blues jest muzyką taneczną? Czy blues i taniec to są pojęcia sprzeczne ze sobą, czy też mogą być traktowane jako jednoznaczne? Kiedyś, a było to myślę jakieś 15-18 lat temu, nagrał płytę zatytułowaną Dancing the Blues – Taj Mahal. No i rzeczywiście wtedy przekonałem się, jak pewnie i miliony fanów, że to jest taka muzyka, która w okolicznościach sprzyjających, wtedy kiedy trafia na odpowiedni grunt, a tym gruntem musi być słuchacz, który czuje, że w tych odpowiednich okolicznościach blues może być muzyką taneczną. Drugim takim przekonywującym argumentem historycznym na tę samą okoliczność jest fakt istnienia grupy Roomful of Blues, która od 40 lat, bo w 1968 zarejestrowano w historii, w annałach pierwsze notatki na temat istnienia tej formacji, już od 40 lat bawi słuchaczy po obu stronach Atlantyku, choć, no i tutaj właśnie zaczniemy od początku, choć jest to zespół czysto amerykański, wywodzący się z dosyć nietypowego, jakby się zdawało, dla tej muzyki rejonu Stanów, bowiem z Rhode Island, a konkretnie z Providence w stanie Rhode Island. W 67 czy 68 roku założyli tę formację dwaj muzycy, gitarzysta Duke Robillard i pianista Al Copley. Przez prawie 10 lat towarzyszyli wspólnie z kilkoma innymi muzykami jako tło innym słynniejszym wykonawcom, aż wreszcie w 1978 roku udało im się zarejestrować pierwszy album, który dziś znany jest pod prostym tytułem First Album, czyli po prostu pierwszy album. Posłuchajmy teraz, jak ta pierwsza płyta brzmiała w ujęciu tych dwóch wiodących wówczas muzyków grupy Roomful of Blues, Duke Robillard i Al Copley. A utwór to jest stara kompozycja Chucka Willisa, nosi tytuł Love Struck.
1: Something hit me here.

Room Full of Blues, Laugh Struck z pierwszej płyty tego zespołu, z płyty z 1978 roku zatytułowanej First Album. Tak jak to bywa w przypadku zespołów, które przez wiele lat działają, a przez które przewija się mnóstwo różnych muzyków, niektórzy z nich próbują rozpoczynać kariery solowe. Nie mogło to też ominąć grupy Room Full of Blues. Niemal 12 lat po tym, jak zespół powstał, opuścił grupę jej założyciel i gitarzysta, także wokalista w dużej mierze, wspomniany już Duke Robillard. No ale tak się przyjemnie złożyło, że jego miejsce zajął inny artysta, reprezentujący nieco odmienne podejście do instrumentu i do klimatu, mianowicie Ronnie Earl. Posłuchajmy teraz nagrania z udziałem Ronniego Earla. To będzie już rok 1980, album Hot Little Mama, a utwór popularna piosenka bluesowa, bardzo taneczna, Sugar Coated Love.

Rozgadałem się o gitarzystach grupy Roomful of Blues, a kto wie, czy o prawdziwej sile tej formacji nie stanowili gitarzyści, ale sekcja dęta. Sekcja dęta, która od dzisiaj jest wizytówką brzmienia Roomful of Blues. Zauważono to i wcześniej, jeszcze na początku lat 80. kilkakrotnie zdarzało się, że właśnie sekcja dęta była dopraszana przez innych artystów, by wzbogacić dźwiękowo ich nagrania. Taką artystką na przykład ku mojemu zdziwieniu była Pat Benatar, z którą Roomful of Blues nagrali całą płytę, cały jej album. No ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia blues fanów, najistotniejszy był w ten moment, w którym sekcja dęta Roomful of Blues wystąpiła u boku Stevie'ego Raya Vaughana podczas niezapomnianego koncertu w Carnegie Hall, urodzinowego koncertu Stevie Raya w 1984 roku. Posłuchajmy teraz, jak Stevie Ray ze swoim nieodłącznym Double Trouble i gościnnie występującą Angelo Strelli wykonają COD. To jest tytuł tego utworu, czyli Cash on Delivery, no a w tle sekcja dęta Roomful of Blues.

0: Thank you very much.
1: Tak to było. Rok 1984, Carnegie Hall, Stevie Ray Vaughan i jego Double Trouble, a w tle sekcja dęta Room Full of Blues. Wróćmy teraz do Room Fulla jako do całości, bo nie tylko sekcja dęta, ale przecież i fantastyczna zawsze gitara. No i to, o co motoryce tego przedsięwzięcia stanowiło, czyli sekcja rytmiczna, to wszystko razem sprawiało, że ten oktet, albo nonet czasami, to była maszyna muzyczna, jest zresztą maszyna muzyczna, która przydałaby się niejednemu soliście, wokaliście czy instrumentaliście. W latach 82-83 wielokrotnie zdarzało się, że jako frontmeni Room Full of Blues istnieli muzycy na stałe z tą formacją niezwiązani. Tak na przykład było z Big Joe Turnerem, z którym w 83 nagrali cały album i z mniej może znanym, ale równie wybitnym i zasłużonym dla muzycznego ruchu artystą Eddie Cleanhead Vinsonem, saksofonistą, z którym album powstał w 1982 roku. I teraz chciałbym taką wiązaneczkę przypomnieć dwóch nagrań z takich właśnie sesji Room Full of Blues z innymi muzykami. Z Big Joe Turnerem i jeszcze w tle dodatkowo z doktorem Johnem na fortepianie, za chwileczkę będzie I Want a Little Girl, no a z Eddiem Cleanhead Vinsonem ładna, dosyć nostalgiczna pieśń zatytułowana He Was a Friend of Mine. I tutaj Eddie Cleanhead nie dość, że zagra na saksofonie, to jeszcze i zaśpiewa.

W ciągu tych 4 dekad działalności Room Full of Blues przez zespół przewinęło się ponad 50 muzyków. Niektórzy gdzieś tam odeszli w zapomnienie, ale kilku udało się zrobić solową karierę, tak jak wspomniani chociażby wcześniej Duke Robillard czy Ronnie Earl. Chciałbym przypomnieć 2 muzyków, którzy grali na nietypowych dla współczesnego show biznesu instrumentach i może dlatego, mimo że byli i są wybitni w swoim fachu, nie zyskali tak naprawdę komercyjnego sukcesu. Jednym z nich był Greg Piccolo, saksofonista, który z chwilą odejścia z Room Full of Blues zaczął nagrywać własne płyty. Na pierwszej tej takiej, można powiedzieć, pożegnalnej towarzyszyło mu mnóstwo zresztą starych kolegów z grupy Room Full of Blues i z nimi wspólnie bardzo dobrze i zgodnie mu się, jak widać, współpracowało. Z tej płyty będzie Hawks Barrel House, taki dosyć sobie raźny utwór. No a drugim artystą z jeszcze bardziej nietypowym instrumentem związanym, czyli z puzonem suwakowym, jest Porky Cohen. To senior spośród tych, którzy grywali z Room Full of Blues. On jeszcze w latach 40. był znanym i cenionym muzykiem sesyjnym, grywał z Countem Basiem. No i kiedy poczuł, że pora na emeryturę, a było to w połowie lat 90., zwołał ponownie kolegów z Room Full of Blues i takimi połączonymi siłami nagrali album zatytułowany Rhythm and Bones. Tutaj też

wystąpiła przyjemna wokalistka swingowo-bluesowa Michelle Wilson, która opracowała na okoliczność swojej współpracy z Porky Cohenem starą pieśń Bessie Smith i zatytułowała ją Trombone Porky. No, sam tytuł świadczy już o tym, że jest to rzecz dedykowana właśnie zasłużonemu puzoniście.

A teraz chwilkę poświęćmy jednemu z dwóch założycieli grupy Room Full of Blues, pianiście Alowi Copleyowi. To chwilka chociażby istotna z tego względu, że jako jedyny poza Duke'em Robillardem odwiedził naszą ojczyznę. Było to gdzieś na początku lat 80., na ile pamiętam, i nic z tego nizowego Al Copley pojawił się w gronie zaproszonych na Rzeszowski Festiwal Pianistów Bluesowych, przepraszam, właśnie, pianistów jazzowych. No, myślę, że lekkie zdziwienie musiał wywołać wśród ortodoksyjnych jazz fanów swoją sztuką, choć nie byłem wtedy w Rzeszowie i nie słyszałem, to jestem przekonany, że mógł zagrać właśnie tak.

Podsumowaliśmy już raczej entuzjastycznie niż niechętnie wszystkie elementy machiny Roomful of Blues poza jednym. Mianowicie poza wokalistami, bo z tymi to niestety bywało różnie. Na początku śpiewał na przykład jeden z saksofonistów, później wokalistą był Duke Robillard, później był przez chwilę Curtis Salgado. No, ale to mówię o tych dobrych przykładach, bo czasami zdarzało się, że właśnie wokalista był elementem, który sprawiał, że ja wolałem słuchać tych części instrumentalnych dokonań Roomful of Blues. Ale był też okres, w którym na czele zespołu, mówię na czele, bo przy mikrofonie, czyli z przodu, stał znakomity wokalista Sugar Ray Norcia. Zresztą nie tylko wokalista, a także harmonijkarz. Wspólnie z Roomfulem nagrał chyba 2 czy 3 płyty, ale najlepsza była ta wydana w 1996 roku, zatytułowana Turn It On, Turn It Up. Zresztą była nominowana do nagrody Grammy. Skoro taka dobra ta płyta, taki dobry ten wokalista Sugar Ray Norcia, to posłuchajmy teraz 2 fajnych bardzo nagrań z tej nominowanej do Grammy płyty. Blind Love i tytułowe Turn It On, Turn It Up.

Prawda, jak miło tanecznie, a jednocześnie, no, klasycznie bym powiedział, upłynęła ta już prawie godzina z muzyką grupy Room Full of Blues. No to zakończmy współczesnością, bo ta współczesność to rok 2008. Płyta Room Full of Blues, już chyba 20 w ich dorobku, zatytułowana Raising a Ruckus. Tutaj, jeśli chodzi o historię, to mamy zaledwie jednego instrumentalistę, który ostał się sprzed ćwierćwiecza, to saksofonista Rich Latai. A poza tym jest parę nowych postaci, w tym jedna dosyć istotna, bowiem jest nowy wokalista. A mówiłem o tym, że z wokalistami bywało różnie. Tym razem jest chyba w porządku. Ten koleżka nazywa się Dave Howard, jest ze wschodniego wybrzeża, pochodzi z New England i sprawdza się w tym towarzystwie doskonale, o czym za chwilkę pozwoli nam się przekonać. Dwa nagrania z płyty zatytułowanej Raising a Ruckus. Będą to ogniste boogies, Boogie Woogie Country Girl i Big Mamu. Dziewczęta i chłopcy, kochajcie Room Full of Blues.

uśpienie, o spokojny sen i normalny dzień i wiarę.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

Nadal nie do przewidzenia, taki sam. Może mnie odwiedzisz, porozmawiasz, posiedzisz, taki sam.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, najmilsze słuchaczki i bardzo mili słuchacze, także patronki i patroni. Dobry wieczór w Wigilię Wigilii 2021 roku. Dzień taki, że program tej audycji nie mógł być inny, tylko związany z tym momentem roku, który przecież zdarza się tylko raz w roku, za to co roku. I to zawsze w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu roku.

The Last Month of the Year zaśpiewali The Staple Singers. To bardzo stara ich piosenka sprzed ponad półwiecza, opowiadająca o tym, jak to cały rok czeka przez 12 miesięcy na ten ostatni, na grudzień, kiedy nie dość, że ten rok się kończy, no to jeszcze kończy się właśnie takimi świątecznymi okolicznościami. I tu słyszeliśmy głos naszej dobrej znajomej z Suwałki Blues Festival chociażby, czyli Mavis Staples, młodszej, no właśnie młodszej o te 50 czy nawet 60 lat. The Staple Singers nagrali kiedyś całą płytę poświęconą temu okresowi roku. Płyta nosiła tytuł The 25th Day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale od czasu do czasu, a może właśnie raz do roku, pozwalam sobie na taką bezwzględną, osobistą refleksję na temat muzyki, no i tego momentu w roku. Więc będą dzisiaj artyści, którzy nie zawsze występują w pierwszym odcieniu bluesa, tylko raczej właśnie od takiego wielkiego świątecznego, troszkę bluesowego dzwonu. Taką artystką jest niewątpliwie Ella Fitzgerald. Jeden z najpiękniejszych głosów w historii w ogóle. Czasami też trochę zahaczający o klimaty bluesowe. Jest też i świąteczny rozdział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań. We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem. Czyli dwa w jednym. Zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Betlejem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, B.B. King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, B.B. i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewi piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

0: Tonight.
1: Być może, że ci z Państwa, którzy od lat jakoś towarzyszą pierwszemu odcieniowi bluesa w jego peregrynacjach po różnych nutkach i zakątkach muzycznych, wiedzą, że w okresie świątecznym jestem przywiązany do nagrań Christmasowych Elvisa Presleya. No i tak też będzie i tym razem. Nie może być inaczej. Na początek wiązanka dwóch piosenek Elvisa, które choć nie są czystymi bluesami, to niewątpliwie mają ten nasz zaśpiew kołyszący. If every day was like Christmas i Blue Christmas. Panie i panowie, Elvis Presley.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

No, zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykona utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą Christmasową płytę. Zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

dzień i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen. Nawet zieleń drzew, pieniądze.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Zligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: Kolejnej, 30 już audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niespodziewanie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki gorący temat.
0: W związku z tym, że za oknami zrobiło się zimno, trzeba nosić czapki, rękawiczki, a niekiedy również szaliki i ciepłe buty, postanowiliśmy wynieść się z zamrożonej Polski i przenieść się w zupełnie inne, cieplejsze rejony świata.
1: A w dodatku zamierzamy też lekko otrzeć się o temat karnawału.
0: Ale to prawdopodobnie lekko, żeby nie przedłużać.
1: Jak to lekko? Przecież prawie wszystkie

A teraz będzie Jane, młoda osóbka, córka emigrantki z Madagaskaru i ojca, który po prostu mieszkał w wielu krajach, bo wiele lat spędził na misjach wojskowych. Zanim zamieszkała w Paryżu, mieszkała też w Dubaju, w Kongo, w Abu Zabi, także widziała bardzo dużo i słychać to w jej muzyce. Utwór, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest jej hołdem dla Miriam Makeby i taki właśnie nosi tytuł Makeba.

No to jeżeli już pojawiła się mama Afryka, no to musi też dla Państwa zaśpiewać. Pata, pata.

Prosto z RPA przenosimy się do Urugwaju, skąd pochodzi Jorge Drexler. On obecnie zamieszkuje w Hiszpanii, ale tuła się wraz ze swoim zespołem po całym świecie. Zaśpiewa nam o ciszy w piosence Silencio.

que este instante de silencio. Silencio.

0: silencio.
1: Bo cisza, jak się odpoczywa w ciepłych krajach, jest niezbędna, prawda?
0: W ciepłych krajach cisza?
1: No nie wiem, no bo jakoś ta cisza tak się przewinęła.
0: To zapraszamy do Polski. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to tutaj jest wyjątkowo spokojnie, cicho i romantycznie.
1: A akurat zupełnie wręcz przeciwnie, zapraszamy teraz Państwa do Meksyku i utwór The Coasters Down in Mexico.

0: baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Nie uważasz, że ten kawałek świetnie się nadaje do tańczenia, a nawet zostało to udowodnione w jednym z filmów Quentina Tarantino, Death Proof, gdzie został znakomity taniec do tej piosenki wykonany.
1: Między nami to chyba moja ulubiona scena tego filmu. Zresztą, o ile dokładnego przebiegu filmu nie pamiętam, to ta scena po jednokrotnym obejrzeniu zapada bardzo głęboko w pamięć. Głęboko w pamięć zapada również wszystko to, co wykonuje kolejna nasza artystka, czyli Tiffa Savage. Pochodzi ona z Nigerii, ale w wieku 11 lat przeniosła się do Londynu, co zaskutkowało tym, że jej rdzenna muzyka została przetworzona przez środowisko, w którym dorastała. Piosenka zatytułowana Dangerous Love.

A jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to właśnie przychodzę teraz z pomocą do takich osób z utworem krakowskiej formacji, duetu właściwie, Kirschenbaum i piosenką DJ Tolstoy, w której to DJ Tolstoy urodził się lewą nogą.

0: Ochłodził cię DJ Tolstoy?
1: Czułeś ten klimat rosyjski?
2: Tak, ale wiesz, jak ja reaguję na zimno generalnie. Natychmiast chcę przenieść się gdzieś, gdzie jest zupełnie cieplej. W związku z tym prosto od Tolstoya przenosimy się do Andaluzji i do filmu Tonego Gatliffa zatytułowanego Vengo, a tam Gritos de Guerra i Arrinconamela.

Było flamenco, a teraz będzie tango. Jeżeli już jesteśmy przy tangu, to nie mogłoby się obejść bez utworu Santa Maria zespołu Gotan Project.

0: Dzisiaj, jak Państwo widzą, obracamy się troszeczkę w kręgach world music, a teraz będzie world music prosto z aktualnie rozgrzanej do czerwoności Australii i Sean Kirk w piosence Howling at the Moon. A czy wiesz, co oznacza słowo Kirk? Takie Kirk Hammett z Metalliki?
1: O proszę, nie wiem.
0: W staroteltyckim to jest kościół. Więc Sean Kościół i Howling at the Moon.

0: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji i będzie to prawdopodobnie tak duże zaskoczenie dla Państwa, jakim jest to zaskoczeniem dla mnie. Niespodziewany duet, czyli Shaggy i Sting. Ciekawe, ile Sting zażyczył sobie pieniędzy za nagranie tej płyty. Jak myślisz, że zrobił to z przyjemnością, czy jest to jakiś taki głęboki zabieg PR-owy?
1: Niezbadane są losy artystów. Równie dobrze mógł być winny Shaggy'emu jakąś przysługę. Może Shaggy jest jak ojciec chrzestny. Kto wie?
0: A może Shaggy miał po prostu dobry towar.
1: Jest to bardzo możliwe. Jak gdy Państwo usłyszą ten numer, zrozumiecie Państwo ten dowcip doskonale.
0: Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski, a Sting wraz z Shaggy'em śpiewają piosenkę Morning is Coming.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
3: Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

Czy zwrócili Państwo uwagę na ten głos? Takie pytanie bym postawił Państwu, słuchaczom, bo sobie nie muszę tego pytania stawiać, dlatego że to, co wymyśliłem do tej audycji, to jest właśnie moja wrażliwość, a właściwie moje wspomnienia na temat mojej wrażliwości, jeśli chodzi o to, co miało dla mnie niesłychane znaczenie. I teraz wracając do piosenkarki, której już posłuchaliśmy, a której za chwilę będziemy słuchać dalej, i to nie jedynej piosenkarki w tej audycji, mówię tu o Ludmile Jakubczak, to chciałem powiedzieć, że to jest głos, który ja pamiętam z dzieciństwa. To jest głos osoby, która w momencie nadawania jej piosenek przez radio powodowała, że zaczynałem słuchać zahipnotyzowany, i nie wymyślam tego, tylko mówię Państwu szczerze, że jako mały chłopiec stawałem i nie wiedząc dlaczego słuchałem tej piosenki. Nie tylko ze względu na słowa, często słowa banalne, które mogłyby się dzieciom podobać, nie tylko ze względu na muzykę i na wspaniałą linię melodyczną, bo ta piosenkarka śpiewała naprawdę bardzo piękne melodie, ale na głos, co było czymś hipnotycznym dla mnie, być może dla małego chłopca. To było coś takiego, czego jeszcze nie miałem świadomości, że to jest taki klimat, który odpowiada mi w ramach mojej wrażliwości, nie wiem, w doznaniach erotycznych, w czymś, co nagle rozlewa mi się po najpierw moim uchu i przez mózg powoduje, że mam ciarki. No tak było z tą Ludmiłą Jakubczak, której słuchałem i mogłem słuchać, przepraszam, tutaj powiem zupełnie nieerotycznie, kubłami. Posłuchajmy jej razem.

0: Gdy mi ciebie zabraknie, to była chyba najpopularniejsza piosenka w wykonaniu Ludmiły Jakubczak, ale to była piosenka spopularyzowana nie tylko radiowo, ale również dancingowo. I wydaje mi się, że jeśli porównuję takie utwory jak genialne wykonanie piosenki Abratowskiego Szeptem, to Gdy mi ciebie zabraknie, mimo że jest utworem tak popularnym i znanym i wielokrotnie odtwarzanym przez kolejnych wykonawców, to wydawał mi się niegodny Ludmiły Jakubczak. Tu znowu odwołuję się do mojej młodości i powiem, że jeśli zaczynam myśleć o Szmirze, to ten utwór był takim utworem najbliższym tego, ale nie ze względu na jego zawartość literacką czy muzyczną, tylko ze względu na obłędną popularność do zwymiotowania. Proszę Państwa, to były czasy dancingów, otwartych koncertów kameralnych, plenerowych. Jak dzisiaj pamiętam, Deptak w Rabce, miejscowości, do której jeździliśmy z rodzicami i na wakacje. I jak dzisiaj pamiętam, że o 17 w Muszli rozpoczynał się dancing dla wszystkich i że pierwszym utworem na tym dancingu było Gdy mi ciebie zabraknie, ale to nie koniec. To Gdy mi ciebie zabraknie w czasie dwugodzinnego dancingu, czyli spotkania ciałem w ciało przy białym świetle, bo jeszcze przecież nie było ciemno, powtarzało się wielokrotnie w ramach tak zwanego lekko opłaconego koncertu życzeń. Chciałbym zapomnieć już w tej chwili o tym utworze i przechodząc do czegoś, co w mojej pamięci, a powołuję się tutaj na tytuł audycji, było kamieniem milowym, przejściem do innej wrażliwości słuchania, to był ten kolejny głos innej piosenkarki.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża

0: zwrócił mi uwagę mailem pewien słuchacz, którego bardzo pozdrawiam, no i którego maila nie zdradzę, bo oczywiście to są nasze wewnętrzne sprawy i istnieje ochrona nawet w Radiu Baobab danych osobowych, ale bardzo dziękuję za tę uwagę, że być może młodsi słuchacze, którzy słuchają tej audycji, a mam nadzieję, że tacy są, znaczy młodsi ode mnie, w ogóle nie rozumieją pewnych pojęć, które ja z sentymentem przywołuję, takich jak muszla albo dancing. Więc chciałem wytłumaczyć młodemu pokoleniu, ja też wtedy byłem młody, kiedy była muszla i ten termin obowiązywał muzycznie, że muszla to jest rodzaj schronienia dla orkiestry, schronienia akustycznego, które było ustawiane, a właściwie murowane na słynnych deptakach, takich jak w Rabce, w Ciechocinku, w Międzyzdrojach, w Świnoujściu, i stawało się muszlą koncertową ze względu na walory akustyczne tego miejsca, a jednocześnie częściowo było na otwartym powietrzu. I właśnie w tejże muszli odbywały się koncerty o różnych porach w czasie wakacji, które to koncerty kiedyś przemieniły się, na przykład w Świnoujściu muszla koncertowa była wykorzystana dla potrzeb tak zwanego non-stopu, czyli w muszli grały już zespoły big beatowe, do tańca, a przed muszlą był parkiet, przed muszlą były ławki. Starsi ludzie słuchali orkiestry kameralnej, która grała Straussa na przykład w muszli. Były też wypadki koncertów z lekkim repertuarem operetkowym. I były też tak zwane dancingi, czyli popołudniówki, a potem wieczorki, kiedy obok przy stolikach siadali w czasowicze, najczęściej w parach, i do utworów na żywo tańczyli ze sobą, tak jak teraz w Tańcu z Gwiazdami czy na lodzie. Po prostu człowiek odmiennej płci zbliżał się do drugiego człowieka, również płci odmiennej, czyli był to mężczyzna z kobietą, i tańczyli, przytulając się do siebie, nie bacząc na to, że jeszcze nie było zmroku. Nikt się tego nie wstydził. To było w oparach sentymentu wakacyjnego, nowych wakacyjnych przygód, a może nawet i miłości, a może pierwszej randki. I tak spędzaliśmy czas z rodzicami po południu, a czasem przyglądaliśmy się zza ogródka dancingowi wieczornemu, któremu niestety już towarzyszył alkohol, bo następowało tu już całowanie. I słowem całowanie, całus, chciałbym nawiązać do tego drugiego głosu, który u mnie no, już przywołuje pamięć erotyczną i okres, w którym ten głos działał na mnie po prostu erotycznie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu

w uszach. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścieli się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Tak strasznie te wspomnienia wzbudziły we mnie emocje, że skupiłem się na muszli, skupiłem się na rodzaju koncertów, które w muszli się odbywały, a nic nie powiedziałem o wykonawczyni tych pięknych piosenek, których słuchaliśmy przed chwilą, o wybitnym głosie, wybitnej muzykalności, wybitnym aktorstwie, no i legendzie, która towarzyszyła tej osobie, prywatnie żonie Stanisława Dygata, wielkiego polskiego pisarza, mianowicie o Kalinie Jędrusik. Kalina Jędrusik stała się legendą dla właściwie wszystkich, którzy ją pamiętają. Kalina Jędrusik była osobą tajemniczą, a jednocześnie wzbudzającą swoimi występami już telewizyjnymi, czego nie mówiłem o poprzedniej osobie, czyli o Ludmile Jakubczak, występami w kabarecie Starszych Panów, który to praktycznie Kalinę wylansował jako piosenkarkę, no osobą wzbudzającą ogromne emocje. To w sprawie Kaliny podobno pisały żony górników do pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego o obrażaniu godności człowieka ze względu na piękny, fantastyczny biust Kaliny Jędrusik, którym to biustem falowała, a jednocześnie pokazywała go trochę więcej niż inne aktorki. Mówię o tym jako o anegdocie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś uczciwie pracująca słuchaczka Kaliny Jędrusik siadła do stołu i napisała list do pierwszego sekretarza w sprawie, że obraża to jej uczucia. No ale taka była legenda. Chociaż biorąc pod uwagę listy, które w sprawie obrażania uczuć napływają teraz do różnych mediów, być może coś takiego się zdarzyło. Kalina Jędrusik, wspaniała aktorka, legendarna postać, prywatnie osoba opowiadająca tysiące barwnych anegdot. Kalina opowiadała barwnie, a jednocześnie niesłychanie dosadnie. Grała fantastyczne role w warszawskich teatrach, grała świetnie w filmie. No naprawdę osoba, którą warto sobie przypominać, no a o głosie, no to już chyba mamy podobne wrażenia, jeśli ktoś słuchał Kaliny po raz pierwszy, a nie sądzę, żeby tak było. I kolejny głos, z którym jestem związany osobiście, bo tę piosenkarkę poznałem w czasie szczytu jej popularności, ale pracowałem z nią, dorastałem z nią, a nawet muszę powiedzieć, że towarzyszyłem jej w wielu przygodach, w tym w przygodzie matrymonialnej, o czym opowiem za chwilę, ale najpierw jej posłuchajmy. Poczujmy się tak, jak bylibyśmy u niej w jej magicznym domu.

braci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

Ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

Hania Banaszak jest fenomenem na polskim rynku muzycznym. Była i jest fenomenem, ponieważ Hania Banaszak jest nie tylko głosem, ale również nieprawdopodobną urodą, w tej chwili piękną, dojrzałą kobietą, kiedyś piękną, erotyczną panienką. Ale Hania Banaszak oprócz tej zewnętrzności dodawała, śpiewając do klimatu dla swoich słuchaczy, niebywałą lekkość. Ta lekkość bardzo była związana z tym, co wnosiła sobą jako uroda. I ta lekkość powodowała, że wszyscy mieliśmy, słuchając jej, uczucie nieprawdopodobnej przyjemności. Strasznie miły głos, nieprawdopodobne jak na ten rodzaj głosu możliwości wokalne śpiewania w górze, śpiewania wokalizm jazzowych. I tutaj dochodzę do czegoś takiego, co nie jest tak łatwe do zdefiniowania i nie występuje u wszystkich, ale są takie osoby i były takie osoby na polskim rynku muzycznym i do nich zaliczam Hanię, które z równą lekkością i swobodą i świadomością poruszały się we wszystkich gatunkach muzycznych. Hania Banaszak była tajemnicza w klimacie bossanowy, niesłychanie lekka, niesłychanie wyrafinowana rytmicznie i muzycznie, ale Hania Banaszak z taką samą swobodą swingowała, mogła zaśpiewać wszystkie standardy swingowe z dużą orkiestrą, big bandem i wracaliśmy natychmiast wspomnieniami do lat 30. klimatu wielkich amerykańskich big bandów i ich solistów i nagle okazywało się, że Hania z taką samą świadomością, ale też dojrzałością muzyczną potrafi interpretować coś dramatycznego, coś bardzo ważnego literacko. Takich dwóch utworów za chwilę posłuchamy. To nie są polscy kompozytorzy, nie są to polskie utwory, ale do obu tekst napisał bardzo współpracujący i bardzo wrażliwy na Hanie wielki polski poeta Jonasz Kofta. Posłuchajmy.

Hanie Banaszak widziałem w tysiącu odsłon. Byłem na jej wielu koncertach, współpracowałem z nią, wiele koncertów reżyserowałem. Znam Hanię, przyjaźnię się z Hanią, wiem, że jest wielka, fantastyczna i z tytułu tej znajomości chciałem powiedzieć o pewnym epizodzie z jej życia, a jednocześnie mojego życia. I opowiadam o tym tylko dlatego, że wracam tutaj do wątku matrymonialnego, że chcę powiedzieć parę słów o jej ślubie, który pewnie, no może będę miał Alzheimera, ale to mi nie wypadnie, mam nadzieję, z pamięci, ponieważ ten ślub, na którym byłem, na który byłem zaproszony przez Hanię, i to był ślub z moim kolegą, aktorem, z którym pracowałem przy filmie Janusza Kondratiuka Klakier, i w pewnym sensie zainicjowałem jego spotkanie z Hanią, czyli ich poznałem, był ślubem, który odbywał się w stanie wojennym i wszyscy goście musieli dotrzeć do Gdańska, no nie zważając na godzinę policyjną, nie zważając na okoliczności stanu wojennego, i wszyscy to pamiętamy, jak się skradaliśmy do pociągu między Zomowcami, bo pociąg odjeżdżał o 5, a godzina była do 6. Ile nas to kosztowało nerwów, ile nas kosztowało nerwów przejście z restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne, znowu w czasie godziny policyjnej, do hotelu, w którym mieszkaliśmy. To był tajemniczy, podziemny ślub z niesłychanymi przygodami. Na szczęście dla nikogo nie zakończył się aresztowaniem, a dla Hani chyba był również taką przyjemnością, że tyle osób dojechało bez względu na trudności, tylu znajomych, i to super znajomych, i zabawa była fantastyczna mimo nastroju, jaki panował dookoła, co sobie uświadomiliśmy następnego dnia. Mówię o tym prawie szeptem, bo na zakończenie tej audycji chciałbym jeszcze raz, żeby Państwo posłuchali piosenki szeptem, tej, która się przewinęła w głosie Ludmiły Jakubczak, a która w wykonaniu Hani jest równie erotyczna, równie tajemnicza, ale przede wszystkim piękna jako wielki utwór.

0: Miały, miały, miały, miały,
1: a my się sumują.
0: Miały, miały, miały, miały,
1: i fififi mują.
0: Fififi, miały, miały, miały, miały,
1: lekkie te mują.
0: Miały, miały, miały, miały,
1: a my się sumują.
2: A my zuzu.
0: Miały, miały, miały, miały,
2: aja.
0: Miały, miały, miały.
3: Barszcz
4: Sosnowskiego,
3: Żligurecka
4: i Sosnowski
3: trują
4: o muzyce.
3: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski
4: i Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na worksongach, Negro Spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych Afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie. Choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem. A to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zea Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

Whoa, Jamalee, mud. A ja tymczasem zabieram państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song. Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem, no, śmiałego czerpania z worksongów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle
1: A
0: lubię
1: mówi się kiwanuka czy kiwanuka?
0: kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany między innymi ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.
2: When I close my eyes, so I would not see.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.
1: Za

0: Muszyka kurpiuszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam Państwo blue notów, ale znajdą Państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej, klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce, a zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska Muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. Dla Państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski.
0: i wspaniała Góreczka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę do Państwa przemawiać za pośrednictwem Radia Baobab. Tak, rzeczywiście to jest Bielszy odcień bluesa. Audycja, która za każdym razem przybiera troszkę inną formę, chociaż zawartość jest taka, jaką niesie tytuł, czyli Bielszy odcień bluesa. W tej audycji, proszę Państwa, podjąłem się niezwykle chyba ambitnego zadania, żeby wypełnić ją pieśniami o jednym tytule. Ale gwarantuję, że będzie różnorodnie i nie znudzą się Państwo przez te najbliższe 60 kilka minut. A ten jeden, jedyny tytuł to Trouble, czyli kłopot. Odkryłem, że w mojej bibliotece mam ponad 100 nagrań o tym tytule, zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej 80, jeżeli nie więcej lat, przez różnych artystów w różnych miejscach na różnych kontynentach. A do tego spotkania wybrałem 14, które wydały mi się szczególnie interesujące i szczególnie odmienne jedno od drugiego. A zaczniemy od podstawowego Trouble, bo dla mnie podstawowym utworem z tytułem Trouble jest pieśń Elvisa Presleya, skomponowana przez duet twórczy Stoller Lieber w latach 60. i znalazł się ten utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu King Creole. Elvis Presley, Trouble.
3: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Trouble, kłopot. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś tu w punkt. Jeśli szukasz kłopotów, popatrz mi prosto w twarz tu. Urodziłem się z wykopem, jestem bardzo mocnym chłopem, a mój tata też był zuch. Ale jestem zły, moje drugie imię to ból. Tak, jestem zły, nie graj ze mną, głupi chrul. No, to moje własne tłumaczenie jest może nie do końca wierne temu, co niósł z sobą oryginał angielski, ale myślę, że oddaje to tę atmosferę, którą Elvis wniósł do tej właśnie piosenki. Będę przeplatał te kłopoty w tytułach wykonaniami raz męskim, raz kobiecym. Teraz właśnie przyszła pora na kobietę, na Beth Hart. Na albumie Better Than Home w 2015 roku Beth Hart pomieściła utwór zatytułowany no właśnie, Trouble. I tu już Beth sygnalizuje, że ona w zasadzie nie chce kłopotów. Że ona nie pojawiła się na tym świecie, żeby nieść z sobą jakieś problemy, ale często tak się zdarza, że niezamierzenie powoduje to coś, co może spowodować problem. Ale celem Beth Hart, który ona podkreśla w jednej z powtarzających się fraz, jest to, żeby wreszcie nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli w słoneczku sobie swobodnie oddychać i żeby nie było wtedy żadnych kłopotów. Beth Hart.

0: come to make trouble.
1: Keith Richards teraz wystąpi ze swoją wersją kłopotu. Trouble jest to utwór, którego współautorem jest także Steve Jordan, perkusista, no i producent tej płyty. Tutaj nie mam do końca jasności, ale wydaje mi się, że jest to tekst adresowany do kogoś, kto przez kłopoty dostał się w takie miejsce, które zazwyczaj nazywa się odosobnieniem, a śpiewak, w tym przypadku Keith Richards, no, sygnalizuje, że on mu w tym kłopocie może kiedyś pomoże.

Trouble, problem. To jest, tym razem jest to problem znowu kobiecy, bo znakomita kanadyjska wokalistka Crystal Shawanda ma w swoim repertuarze też utwór zatytułowany Trouble. Płyta Voodoo Woman, rok 2018. Crystal Shawanda.

Teraz pora na jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie, choć dużo młodsze od Trouble Elvisa Presleya, bo pochodzi z 1966 roku. Jest to Trouble autorstwa McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nagrał wówczas Muddy Waters album zatytułowany Muddy, Brass and the Blues, na którym znalazło się 12 chyba nagrań, a Muddy'emu poza stałą jego sekcją towarzyszącą towarzyszą w tych nagraniach świetne dęciaki. Muddy Waters, Trouble.

Kolejny kobiecy głos wyrażający swoją opinię o kłopotach, czy o kłopocie, trouble, jest Long Tall Deb. Wokalistka bluesowa w zasadzie z Ohio w Stanach Zjednoczonych, która na stałe współpracuje z bardzo przyzwoitym gitarzystą Colinem Johnem. Nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Dragonfly, na której znalazł się także utwór zatytułowany Trouble. Long Tall Deb i Colin John.

Trouble, kłopot, kłopoty. No, bardzo często w tekstach piosenek, które właśnie pod tym tytułem zostały stworzone, tym kłopotem jest relacja męsko-damska. Tak też jest w przypadku Trouble, którego autorami są Tom Hambridge i Kristen Kingfish Ingram. I to jest opowieść o tym, jak wykonawca tej piosenki obudził się rano i zauważył, że leży obok niego kobieta, która nie jest jego żoną. Pozbierał się szybko i pomknął do domu, ale tam nie spotkał się jakoś z bardzo serdecznym przyjęciem, bo nie bardzo potrafił wytłumaczyć, co robił poprzedniej nocy. Oto Trouble w interpretacji Kingfisha Ingrama.

I znowu problem wyrażony przez głos kobiecy. To Miko Marx, świetna wokalistka, która tak przemyka się troszkę pomiędzy bluesem, country i gospel. W 2020 roku ukazał się jej album zatytułowany Feel Like Going Home. Piosenka Trouble, która tu się znajduje, no, odnosi się już do takiego szerszego spektrum problemów, które niesie nam współczesność i to, co wynika z problemów we współczesnym społeczeństwie. Miko Marx, Trouble.

Kolejny głos to głos męski i ponownie Trouble, którego autorem jest Papa Chubby. Ten problem występuje też często w tekstach piosenek. Otóż problemem staje się atrakcyjność płci przeciwnej. Bo oto, jak twierdzi Papa Chubby, kiedy na ulicy pojawia się piękna kobieta, to może to zwiastować problem. A jaki? No, to już niech każdy z Państwa sobie dopowie. Papa Chubby, Trouble.

0: church comes around. Lord, we'll get put down.
1: I ponownie problem, który jest związany z jakimś szerszym widzeniem naszej rzeczywistości, naszych problemów związanych z tym, że w życiu społecznym nie ma wyłącznie jasnych i klarownych punktów. Tanita Tikaram zaśpiewa teraz o swojej wersji problemu. Trouble.

Wiedzą Państwo, że interpretowanie manifestu poetyckiego tekstów Dylana jest rzeczą w zasadzie niewykonalną, więc nie będę się silił, żeby Państwu precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi w piosence Trouble, którą Bob Dylan nagrał i umieścił na płycie Shot of Love. Delektujmy się zatem przede wszystkim tą niezwykłą aurą, jaką niosą z sobą wszystkie nagrania Boba Dylana. Trouble.

I kolejny głos kobiecy. Ineta Weiser. Ineta Weiser to znana nam także z występów w Polsce wokalistka zespołu Mississippi Heat. Tak jak w przypadku większości utworów pochodzących z repertuaru tego zespołu, także piosenka zatytułowana Trouble jest autorstwa Pierre'a Lacock, czyli założyciela, lidera, wokalisty i harmonikarza tego zespołu. No ale te najatrakcyjniejsze piosenki śpiewa jednak w grupie Mississippi Heat pani Ineta Weiser. I oto jej wersja Trouble.

Rozpoczęliśmy od nagrania Elvisa Presleya i nagraniem Elvisa Presleya zamkniemy też to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, ale tym razem ten problem został tutaj podkreślony w niezwykły sposób, czyli przez literowanie, czyli po angielsku przez spelowanie. Trouble to w tym wypadku T-R-O-U-B-L-E. Autorem tej piosenki jest Jerry Chestnut, artysta z kręgu muzyki country, który opowiadał, że był na występie jednego ze swoich muzycznych przyjaciół i spostrzegł, że w pewnym momencie w drzwiach klubu, w którym odbywał się ten koncert, pojawiła się piękna kobieta i to już mogło zwiastować pewien kłopot, bo była pora późna, a zapewne większość uczestników tego wieczoru miała już, jak to mówią, w czubie. Ta piosenka pojawiła się na singlu w 1975 roku i posłuchajmy teraz interpretacji Elvisa Presleya. T-R-O-U-B-L-E, Trouble.

Myślałem, że zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Elvisa, tak jak je rozpocząłem, ale przypomniałem sobie, że mam także w swojej bibliotece nagrań zatytułowanych Trouble inną wersję tego właśnie utworu, T-R-O-U-B-L-E, wersja Travisa Tritta, artysty countrowego, który potrafił jednak w sposób bardzo jednoznaczny dawać nam znać, że rock and roll i blues to są też te dziedziny, które ożywiają esencję jego muzyki. A zatem na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Travis Tritt, T-R-O-U-B-L-E, Trouble. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

God, that was fucking badass shit. Badass. God.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Po raz kolejny w Bielszym odcieniu bluesa będą rozbrzmiewać fanfary. Oto one.

Fanfary dla patrona. Fanfary rozbrzmiały właśnie dla poniekąd weterana, jeśli chodzi o jego udział jako współautora pierwszego odcienia bluesa, bo Mario Sowa już po raz trzeci zaprezentuje swój program w naszej audycji. Zapewne ci z Państwa, którzy towarzyszą pierwszemu odcieniowi także na społecznościowych mediach internetowych, wiedzą, kim jest Mario, bo on często zamieszcza swoje wpisy, komentarze. No a ta częstotliwość słuchania w sposób naturalny chyba przeradza się też i w częstotliwość współuczestniczenia w redagowaniu pierwszego odcienia bluesa. Tym razem Mario opatrzył swój program dosyć obszernym komentarzem. Komentarzem nie odnoszącym się do poszczególnych utworów, do poszczególnych nagrań czy artystów, tylko do pewnego zjawiska, które sprawiło, że po raz trzeci postanowił współredagować audycję. O tym właśnie szerszym polu widzenia za chwilę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania, które zaproponował nasz patron i współautor Mario Sowa.

Pierwsza pozycja na liście Mariusowy to zespół Confederate Railroad i utwór I'm Just a Rebel. The Confederate Railroad to taka orkiestra, która gdzieś tak mieści się pomiędzy country, rock and rollem, southern rockiem i od chyba już ponad 30 lat daje o sobie znać w dosyć stabilnej formie. Ta stabilna forma od pewnego czasu, gdzieś chyba od drugiej połowy lat 20. bieżącego stulecia, troszkę osłabła. Osłabła ze względów, jak to się ładnie mówi, poprawności politycznej, bowiem i nazwa zespołu, i zabieg graficzny polegający na umieszczaniu flagi konfederackiej na okładkach płyty spowodowały, że część odbiorców i organizatorów życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych odmówiła i odmawia nadal współpracy z Confederate Railroad. My, nie wgłębiając się w te zawiłości poprawności amerykańskiej politycznej, postanowiliśmy jednak sprostać wymaganiom naszego patrona, no i dzięki temu Confederate Railroad wykonali, co mieli wykonać. Kolejny artysta na liście Mario to postać mało znana. Szczerze mówiąc, w zasadzie gdyby nie Mario i nie jego lista, to być może w ogóle nie zainteresowałbym się artystą, który nazywa się Dave Riley. To nie jest już nastolatek, urodzony w 1949 roku w Hattiesburg w Mississippi. Później wzorem wielu jemu współczesnych przeniósł się do Chicago i tam też miał okazję zetknąć się z tym, co grał na przykład Howling Wolf, którego obserwował poprzez uchylone drzwi klubu, w którym Wolf właśnie grał. Odsłużył swoje w Wietnamie i po powrocie osiadł na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w zasadzie niewiele miał wspólnego z muzyką przez dobrych kilkanaście lat. W latach 70. podjął się udoskonalenia swojej gry na basie i przez pewien czas nawet udawało mu się na jakichś dżemach zagrać, a to z Muddy Watersem, a to z Buddy Guyem czy z Juniorem Wellsem. W latach 90. wypadek samochodowy, który wyeliminował go na dobrych parę lat z czynnego życia muzycznego, ale udało mu się powrócić i zaczął koncertować i nagrywać. Z wydanej w 2001 roku płyty Whiskey, Money and Woman Dave Riley ze swoim zespołem w nagraniu Casino Blues. One, two, Dave.

swojej introdukcji do listy, którą przedstawił Mario Sowa, napisał też, że impulsem do sformowania tej listy było nabycie przez niego radia internetowego. I pisze tak, nic niby wielkiego, bo radia przez internet można słuchać też na komputerze, ale trzeba znać przynajmniej jakieś stacje radiowe, żeby ich słuchać. Natomiast w przypadku radia internetowego, które kupiłem, sprawa jest bardzo prosta. Podłącza się je do internetu i każe mu się wyszukać stacje radiowe ze Stanów Zjednoczonych o profilu bluesowo-rockowym. Niesamowita ilość tego jest.

close the door, freeze and catch the breeze. Diplo wprowadził nas w krainę nieoczywistej rzeczywistości muzycznej, przynajmniej dla tego radia, no i tego DJ-a, czyli mnie, ale następne nagranie wprowadza nas z powrotem do krainy absolutnej oczywistości.

Have you ever seen the rain? Wersja akustyczna w jak najbardziej autorskim wykonaniu, bo w wykonaniu Johna Fogertiego, który wspólnie ze swoimi dziećmi, dwoma synami i córeczką, postanowił powrócić do nagrań z płyty Cosmos Factory zespołu Creedence Clearwater Revival. Tyle tylko, że ten powrót trochę jest spowodowany epidemią COVID-19 w ten oto sposób, że wzorem wielu artystów John Fogerty w trakcie przebywania w rodzinnym gronie, co wymuszone zostało przez wirus, zajął się muzykowaniem rodzinnym, które w końcu postanowił przełożyć na profesjonalne nagranie, a więc takie, które po domowych zabiegach zostaje przekazane dalej do właściwego edytowania i masteringu. W ten sposób powstała epka zawierająca kilka nagrań przypominających o dawnej świetności Creedence Clearwater Revival, tym razem firmowana przez kwartet o nazwie Fogerty's Factory. I to są właśnie John i jego dzieci. Jeszcze dwa nagrania z płytki Fogerty's Factory, Bad Moon Rising i Proud Mary, tata Fogerty i jego dzieci.

pozytywny element ogólnoświatowego nieszczęścia, jakim jest COVID-19, to niewątpliwy rozwój życia rodzinnego. Może to trochę za daleko posunięta dywagacja, ale Fogerty's Factory jako dzieło pewnie nie dotarłoby do naszych uszu, gdyby nie ta właśnie nietypowa sytuacja. Nie tylko życie rodzinne, ale także i więzy towarzyskie wynikające z odosobnienia mogą wpływać na formowanie się niecodziennych projektów muzycznych. Taki niecodzienny projekt muzyczny zasygnalizował mi Tomek Kruk, nasz świetny gitarzysta, także czasami okazuje się wokalista, producent, no w ogóle dosyć taki wszechstronny obywatel muzyczny. Otóż Tomek przysłał mi nagranie zatytułowane Nie pokoje. Nie w nawiasie, pokoje po nawiasie, razem nie pokoje. Tytuł nieco przewrotny, przyznają Państwo. To wspólne dzieło Tomka Kruka i Ewy Pitury. Oboje poznałem mniej więcej 10 czy 12 lat temu w zupełnie różnych okolicznościach, bo Ewa Pitura była, może jeszcze nawet jest do dzisiaj, wokalistką grupy Johnny Coyote z Piły, zespół, który gra coś na kształt Southern Rocka, a Tomek Kruk wielokrotnie dawał o sobie znać w kontakcie bezpośrednim swoim talentem, czy to jako członek Kraków Street Band, czy różnych innych przedsięwzięć około bluesowych. Okazuje się, że i Ewa, i Tomek, choć przebywają geograficznie w innych miejscach, to potrafią się muzycznie porozumieć i połączyć, tak jak to Tomek napisał w swoim krótkim liściku do mnie, światy gdyński i poznański. Znają się od wielu lat, no i rozmyślali przez te lata, jak pisze Tomek, o wspólnym muzykowaniu, co zaowocowało właśnie nagraniem owych niepokojów. Ewa Pitura, słowa i muzyka, Tomek Kruk, muzyka i produkcja. Ich wspólne dzieło Nie pokoje.

Pitura i Kruk, tytuł piosenki Niepokoje. Nie mam żadnych informacji, czy duet ten zamierza kontynuować tak rozpoczętą drogę artystyczną. Uwolnienie nas spod reżimu covidowego być może rozwiąże tę zagadkę. Kolejna nowalika też pochodzi z naszej ojczyzny, tym razem z Lublina. Zespół Teksasy, który od ponad 20 lat bluesuje udanie na rodzimym terytorium, jest w trakcie przygotowywania nowego albumu. Od kilku lat Teksasy skojarzyli swoje plany artystyczne z Wojtkiem Cugowskim, nazywają się teraz Teksasy i Wojtek Cugowski. No i właśnie są w trakcie realizacji trzeciej już płyty studyjnej. Wojtek Cugowski przysłał jedno z nagrań, które już jest w 100% gotowe, a reszta materiału ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Oto premiera, jak sądzę, nagrania z nowego albumu grupy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Utwór nosi tytuł Może cofniesz czas.

Może cofniesz czas, lubelskie Teksasy i Wojtek Cugowski. A teraz do muzycznego Teksasu się przenosimy.

I w ten oto sposób weszliśmy do kołyszącej muzycznej krainy teksańskiej z kręgu country music, western swing i red dirt. To nagranie nosi tytuł Mi Amigo. Jego autorami są Randy Rogers i Wade Bowen. Dwaj teksańscy muzycy, którzy niezależnie od tego, że prowadzą własne zespoły, od czasu do czasu podejmują współpracę w tandemie, a w tym nagraniu jeszcze dodatkowo towarzyszyli im artyści ze słynnego western swingowego combo Asleep at the Wheel. Randy Rogers i Wade Bowen nagrali już dwie płyty w takim mini cyklu zatytułowanym Hold My Beer. Tekstowo z lekkim przymrużeniem oka nawiązują do tradycji honky-tonk, no a muzycznie też, bo to jest takie granie, które zachęca do gibania się radosnego, a nawet do tańczenia w parach czy w korowodach. W maju 2020 roku ukazał się Hold My Beer Volume 2 i właśnie z tej płytki usłyszeliśmy Mi Amigo, a teraz jeszcze dwie piosenki nawiązujące do ulubionego napoju panów Rogersa i Bowena. Dwie piosenki z piwem w tytule. Warm Beer i Hold My Beer. Randy Rogers i Wade Bowen.

Intro do kolejnej nowaliki zapowiadać może, że będzie to utwór z gatunku bluegrass. A tymczasem nic podobnego, bo to jest pierwsze nagranie z zapowiadanej na czerwiec 2020 roku nowej płyty Roberta Cichego, laureata Fryderyka z ubiegłego roku. Ta płyta, cały album, będzie nosił tytuł Dirty Sun. Z niej właśnie pochodzi utwór zatytułowany Piach i wiatr z owym bluegrassowym intro. Robert Cichy, tym razem z polskim tekstem.

Piach i wiatr zapowiada nowy album Roberta Cichego, który ten album ma się ukazać w czerwcu 2020 roku. Podobają mi się takie zabiegi artystyczne, które przy wykorzystaniu różnych tradycyjnych form nadają nowoczesnego kształtu ostatecznej materii muzycznej. I myślę, że to jest siła Roberta Cichego, która prowadziła go w obieg Fryderykowy. Czy ta płyta w całości będzie równie intrygująca, tego jeszcze nie wiem, ale ten utwór już zapowiada pewną tendencję. Z tego, co wiem, wśród gości zaproszonych przez Roberta do nagrania tej płyty jest także Sosnowski, który też jest takim lekkim odmieńcem na naszej scenie muzycznej. No a teraz wróćmy na kontynent amerykański. Raz to będzie Kanada i chyba to będzie debiut w moich audycjach, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zabrzmiały w moich audycjach jakieś nagrania Ailey Brooka. A Ayla Brook, kanadyjski wokalista, gitarzysta, band leader, próbuje teraz podbić świat nowym albumem zatytułowanym Desolation Sounds. Przyznam, że troszkę to jest nudnawa płyta momentami, ale wielokrotnie już się przekonałem, że nawet jeżeli w pierwszym słuchaniu cały album wydaje się nieco nudnawy, to znajdzie się na nim coś takiego, co może mi się spodobać. I podobnie jest w tym przypadku. I oto Ayla Brook za chwileczkę wystąpi w nagraniu Cheap Microphone and an Old Guitar. A do parki Ayley Brookowi dodam nagranie teksańskiej formacji Reckless Kelly. Od ponad ćwierć wieku już działają, nagrywają i koncertują. Teraz ukazał się dwupłytowy album zatytułowany American Jackpot, American Girls. I znowu muszę powiedzieć, że te dwie płyty w całości odsłuchane wywołują raczej odruch lekkiego zmęczenia u słuchacza, ale kiedy sobie przypomnę, że a to w tym, a to w tamtym miejscu nagle zapalały mi się oczka, że może będzie żywiołowo i fajnie, no to wracam do tej płyty i z niej teraz utwór zatytułowany historycznie dosyć Mona. Oczywiście nie będzie to ta Mona, którą znamy na przykład z zamierzchłych dokonań Stonesów, ale będzie to własna Mona braci Brown z zespołu Reckless Kelly. Podsumowując, Kanadyjczyk Ayla Brook i Cheap Microphone and an Old Guitar i Reckless Kelly Mona.

0: That's how it's done. Rockin'.
1: Sporo teksańskich akcentów w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. I oto za chwilę teksański gitarzysta Tyler Bryant, ale nie w roli głównej, tylko jako gość zaproszony przez Larkin Poe. I to będzie ciąg dalszy serialu poświęconego albumowi Self-Made Man, który Larkin Poe przygotowały na czerwiec 2020 roku. Płyta przewidziana w połowie czerwca, no a z tej płyty prezentowałem już trzy nagrania i teraz czwarte, które Larkin Poe udostępniły swoim słuchaczom. Utwór zatytułowany Back Down South. I tak jak już mówiłem, dodatkową atrakcją jest brzmienie gitary Tylera Bryanta.

I na zakończenie tego spotkania z Nowalijkami jeszcze jeden serial, który, jak sądzę, już w następnych wydaniach doczeka się szczęśliwego zakończenia. A ten serial poświęcony kolejnym nagraniom Diona, który ze swojej płyty Blues with Friends niemal co tydzień odpuszcza jedno nagranie, żeby zachęcić słuchaczy do ostatecznego poświęcenia znacznej gotówki na zakupienie albumu w całości. Tym razem nęci nas Dion duetem z Paulem Simonem. I choć to własna kompozycja Diona, to brzmi to nagranie tak, jakby było wymyślone przez Paula Simona. Song for Sam Cooke. Dion i Paul Simon.

0: bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart and you're listening to Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Zligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski
3: i Górecka.
2: I Górecka, tak.
3: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
2: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem. A to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zé Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

0: Whoa, Jimmy, move.
1: A ja tymczasem zabieram państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on w zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song.
2: Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem, no, śmiałego czerpania z worksongów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle lubię...
1: Mówi się kiwanukę czy kiwanuka?
0: Kiwanukę, kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w takim otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany między innymi ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.
2: When I close my eyes so I would not see.

0: me home.
1: A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I
1: Bardzo ci dziękuję.
0: nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.
1: Za

0: Muzyka kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam państwo blue note'ów, ale znajdą państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z państwem pożegnać. W dniu dzisiejszym dla państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Góreczka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pod koniec 2020 roku Bielszy odcień bluesa może się wypełnić w znacznej części klaptonowymi i około klaptonowymi nagraniami, no bo okazja jest ku temu przynajmniej podwójna. Po pierwsze, wychodzi specjalny, bardzo luksusowy boks poświęcony 50. rocznicy wydania słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs. No a po drugie, też mniej więcej w tym samym czasie wydany zostaje bardzo atrakcyjny zestaw nagrań z Crossroads Festival z 2019 roku. No więc przy tej okazji na pewno będę chciał zapoznać siebie, no i przy okazji słuchaczy i słuchaczki z repertuarem tych wydawnictw. Zapomniałem powiedzieć, że w Bielszym odcieniu bluesa wita Państwa Jan Chojnacki, to jestem ja. A teraz już po wykonaniu tego wstępu mogę przystąpić do prezentacji pierwszego nagrania. I będzie to moje najbardziej chyba ulubione, poza tytułową pieśnią, nagranie z albumu Layla and Other Assorted Love Songs. To nagranie wywodzi się z owego jubileuszowego albumu, który został wydany w 50. rocznicę ukazania się oryginału. Oczywiście bardzo znowu starannie zremasterowany, wyczyszczony, brzmi to krystalicznie. Have you ever loved a woman? Derek and the Dominoes.

szczerze powiem, że ta rocznicowa z okazji 50. edycja płyty Laila and Other Assorted Love Songs no jest wzbogacona o różne ciekawostki, ale to się zupełnie nie umywa do tego, co wydarzyło się 30 lat temu, kiedy ukazał się trzypłytowy, mówię o trzech płytach CD, box z okazji 20-lecia wydania tej płyty. Bo tam na płycie numer 2 znalazły się fantastyczne jam sessions, które powstały w studiu podczas pracy nad albumem zasadniczym. I to jest 5 jamów, które odbyły się w studiach Criteria Studios w Miami na Florydzie między 27 sierpnia a 2 września 1970 roku. Z tego zestawu najatrakcyjniejszy wydaje mi się jam numer 4, trwający 12 minut i 21 sekund, bo to jest jedyne chyba tak dobrze zachowane nagranie dokumentujące współpracę Claptona z The Allman Brothers Band z tego czasu. Tego dnia, a było to 27 sierpnia 1970 roku, w studiu znaleźli się następujący muzycy. Eric Clapton, gitara. Dwayne Allman, gitara. Dickie Betts, gitara. Bobby Whitlock, organy. Greg Allman, fortepian. Barry Oakley, bas i Butch Trax, perkusja. Oto jam number 4 z udziałem tych właśnie muzyków.

Teraz będę się tłumaczył z takiej lekkiej swojej niekompetencji, czy też po prostu nieuwagi, przeoczenia. Otóż w jednej z audycji, a konkretnie co tam będę ukrywał, w audycji Dzieci Bluesa w Radiu Nowy Świat zaprezentowałem niedawno, wydawało mi się, nową płytę Eri Littinen, słynnej fińskiej gitarzystki i wokalistki. Album ten nosi tytuł Voracious Love. Rozwinę ten temat mojej niekompetencji za chwilę, a teraz proszę posłuchać nagrania z tej płyty. Eri Littinen, Don't Let a Good Woman Down.

Wracam do mojej niekompetencji i fałszywej informacji, którą przekazałem słuchaczom Radia Nowy Świat w trakcie audycji Dzieci Bluesa, do której też Państwa zachęcam i zapraszam, bo to bardzo jest ciekawa audycja, prowadzona przez bardzo znającego się na rzeczy redaktora. Otóż ten redaktor, czyli ja, przedstawiłem płytę Voracious Love jako nowalijkę, i to nowalijkę bardzo nietypową, bo wydano mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się inna nowa zupełnie płyta Eri Littinen, zatytułowana Lockdown Life 2020. Moje spostrzeżenie oparłem na pewnym odkryciu z internetu, które to odkrycie dało mi znać, że właśnie w formie elektronicznej ukazał się dostępny album Eri Littinen zatytułowany Voracious Love. No tyle tylko, że rzeczywiście w formie elektronicznej być może to jest autentycznie premiera, ale teraz już wiem, bo pogrzebałem głębiej w tym samym internecie, że w 2010 roku ta płyta ukazała się w formie absolutnie materialnej na CD. Po prostu mogłem o tym zapomnieć, no bo starszy już jestem człowiek i nie wszystko się trzyma rozumu i pamięci. No więc wycofuję się z tego, że to jest nowa płyta, natomiast absolutnie nie wycofuję się z tego, że pod koniec 2020 roku ukazał się album zarejestrowany podczas nieszczęsnego lockdownu fińskiego. Zatytułowany ten album Lockdown Live 2020. No i teraz, żeby to udokumentować, prezentuję z tej płyty nagranie zatytułowane Dreamland Blues, Eri Littinen.

Bielszy odcień bluesa ma to do siebie, że prezentuje nie tylko nagrania czysto bluesowe, ale także takie, które wzeszły na bluesie i rozwinęły się w nieco innym kierunku. Takim kierunkiem jest na przykład popularna w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych forma o nazwie bluegrass. I to będzie introdukcja do peanu pochwalnego, który wygłoszę po prezentacji tego utworu.

Midnight Train to Memphis wykonał zespół The Steel Drivers z albumu o tym samym tytule, wydanego w 2008 roku. Autorzy tego utworu to Mike Henderson i Chris Stapleton. No właśnie, bo teraz dochodzę do owego peanu, czyli do słów zachwytu nad nowym albumem Chrisa Stapletona, Starting Over, którego fragmenty już w różnych audycjach w Radiu Baobab prezentowałem. Chris Stapleton pozostawał w cieniu głównego mainstreamu amerykańskiej fonografii aż do momentu, w którym z Justinem Timberlake'em zaśpiewał pieśń, która okazała się bardzo, bardzo popularna. No i wtedy świat muzyczny zwrócił uwagę na Chrisa Stapletona i od kilku lat wszystko, co robi, jest wysoko oceniane i dzięki tej popularności dociera również Chris Stapleton w różne zakątki świata, no także dotarł ze swoją muzyką do nas. Ten album Starting Over nosi taki troszkę zwodniczy tytuł, że będzie wszystko coś znowu od początku, od nowego, ale na szczęście Chris Stapleton zachował tutaj wszystko to, co najlepsze w jego twórczości, czyli ten sam fantastyczny, pełen napięcia głos i to samo podejście do formy, której to jego świetna gitara, wkomponowana w równie świetny podkład muzyczny, prowadzi nas po różnych rejonach muzyki amerykańskiej, dzięki czemu można powiedzieć, że to jest taki wzorcowy album z gatunku Americana. Dwa nagrania z albumu Starting Over: Whiskey Sunrise oraz Nashville, Tennessee. Zwłaszcza to drugie jest ciekawe, a zapoznałem się z wywiadem z Chrisem Stapletonem, w którym opowiedział, że ten utwór powstał wtedy, kiedy dla siebie dosyć niespodziewanie stał się nagle obiektem adoracji fanów, a wcześniej był praktycznie postacią nierozpoznawalną. I to, że zaczął być rozpoznawany w Nashville, Tennessee, sprawiło, że poczuł potrzebę oddalenia się od tego miejsca, oddalenia się w sensie czysto fizycznym, bo muzycznie nadal pozostaje związany z Nashville. A Nashville to przecież nie tylko country, to także trochę bluesa.

0: Podobnym zachwytem jak głos Chrisa Stapletona darzy głos Dave'a Alvina. Jego głęboki baryton w połączeniu z bluesowo-rock'n'rollowym kołysaniem zawsze mnie zachwycał. A przy tym albumie, o którym teraz troszkę opowiem, zachwyca mnie szczególnie, bo płyta zatytułowana From an Old Guitar, zawierająca różne rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania Dave'a Alvina, daje jego głosowi szczególne pole do popisu, bo znalazły się tam nagrania z różnych półek, z różnego tempa, z różnego pulsu i można powiedzieć nawet z różnych gatunków. I we wszystkim tym głos Dave'a Alvina odnajduje się wyśmienicie. Spędzimy teraz prawie 10 minut z Dave'em Alvinem, jego głosem i gitarą, a to za przyczyną dwóch nagrań. Pierwsze nosi tytuł Albuquerque, a drugie Peace, pokój, piękny manifest Williego Dixona sprzed lat, odgrzany przez Dave'a Alvina w XXI wieku.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

Artysta, którego teraz usłyszymy, jako solista być może debiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, chociaż jako współudziałowiec nagrań innych artystów z całą pewnością był słyszany już wielokrotnie. Nazywa się Johnny Iguana, jest pianistą bluesowym, rockowym, grywa także boogie, grywa muzykę czysto taneczną i bardzo często jest zapraszany do sesji nagraniowych przez przyjaciół związanych najogólniej rzecz biorąc z chicagowskim bluesem. Pod koniec 2020 roku ukazuje się album Johnny'ego zatytułowany Johnny Iguana's Chicago Spectacular. Ta spektakularność płyty zasadza się na tym, że Johnny zaprosił do współpracy wielu znakomitych swoich przyjaciół z tego kręgu, o którym mówiłem, czyli z kręgu zacnego chicagowskiego bluesa, a wśród nich są Billy Boy Arnold, John Primer, Little Ed, Bob Margolin, Billy Flynn, no i paru jeszcze innych bardzo sympatycznych koleżków. Płyta ukazuje się nakładem zasłużonej bardzo dla chicagowskiego bluesa firmy Delmark i z albumu tego teraz proszę wysłuchać dwóch nagrań Johnny'ego Iguany z przyjaciółmi. 44 Blues i Hammer and Tickle. Johnny Iguana.

kolegów próbuje powrócić na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. Ten powrót zaznacza swoją wersją kompozycji Dardena Smitha zatytułowaną It's Good to be King. Pewnie, że dobrze jest być królem. Bądźmy królami swojego zdrowia i swojej przyjemności. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam płytę niedawno wydaną Dr. Blues B.B. King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Zdecydowałem się na wydanie tej płyty ze względu na to, że od wielu lat B.B. King jest dla mnie wzorem muzycznym, wzorem, który ciągle mnie inspiruje, który powoduje, że ciągle gram, ciągle śpiewam, ciągle chcę w jakiś sposób udokumentować moje uwielbienie dla stylistyki króla bluesa. Na płycie B.B. King Tribute możemy usłyszeć wielu znakomitych gitarzystów, którzy zagrali jako goście. Wymienię tutaj wszystkich: Nicky Bass ze Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie już w Polsce występował przed kilku laty z grupą Soul Catchers, samodzielnie na Rawie grał jako samodzielny wykonawca, a przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność z nim współpracować i grupa Dr. Blues Soul Revision występowała razem z nim. Dariusz Kozakiewicz, no, historia polskiego bluesa, chociaż już ostatnimi czasy odszedł od swoich źródeł, ale pamiętajmy, że to jest jeden z pierwszych gitarzystów, którzy bluesa wykonywali w Polsce. Wojtek Hoffman, korzenie metalowe, ale wielka miłość do muzyki bluesowej. Jurek Styczyński, no nie trzeba przedstawiać, grupa Jam i cała historia tej muzyki śląskiego bluesa. Jarosław Tioskow, Kasa Chorych, także legendarny wykonawca, który już od dziesiątków lat tworzy muzykę i cieszy nas swoimi nutami. Bogdan Topolski, organizator Suwałki Blues Festival, największego festiwalu w Polsce, kilkudniowego, który odbywa się w lipcu, gdzie no, zewsząd zjeżdżają tłumy blues fanów. Leszek Winder, śląska grupa bluesowa, a wcześniej wiele zespołów, które współtworzył, także historia bluesa na Śląsku. Janusz Siemienas, no, to mój osobisty przyjaciel z Poznania, no, wirtuoz gitary slide, współtworzył ze mną grupę Wielka Łódź i ciągle aktywnie działa w różnych zespołach. Bartek Miarka, gitarzysta, który jest bardzo uniwersalny, który gra specyficzną techniką, nie używa często piórka, uzyskując specyficzne brzmienie, frazowanie, Hoodoo Band, Bartek Miarka Band, bardzo cenię jego grę. Grzegorz Kapołka, znany muzyk, który grając z Goles Orchestra tworzył także na Śląsku w różnych stylistykach, i jazzowych, i w popowych, bardzo uniwersalny, świetny gitarzysta. Leszek Cichoński, no też historia bluesa w Polsce, twórca bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu od kilku lat, nauczyciel dla wielu, mentor gitary bluesowej. Jacek Jaguś, JJ Band, grupa, która od wielu lat jest na topie, która no skład jest znakomity. Kilkakrotnie miałem przyjemność występować z Jackiem. No, aż mi słów brakuje, sami słyszycie. No i Dr. Blues. No, o sobie nie będę opowiadał, bo nie wypada. Dr. Blues, czyli Wielka Łódź, Soul Revision i obecnie B.B. King Tribute. Pierwszy utwór z płyty B.B. King Tribute, Why I Sing the Blues. Dlaczego śpiewam bluesa? Treść tej pieśni, tej piosenki, tego bluesa jest no, bardzo głęboka. Ona mówi o korzeniach tej muzyki, o cierpieniu, prześladowaniu czarnych mieszkańców w okresie segregacji rasowej. Wybrałem ten utwór właśnie z tego powodu jako pierwszy. On jakby tak przez swoją wymowę tłumaczy, skąd w ogóle ta muzyka się wzięła, gdzie jest jej źródło. I żeby całość była
absolutnie wiarygodna, śpiewa akurat w tym utworze Nicki Bass, mój przyjaciel, z którym od kilku lat współpracuję, czarnoskóry wykonawca, który urodził się w Kentucky, który po prostu śpiewa o swoim życiu, pomimo że śpiewa standard bluesowy ogólnie znany. Także pierwszy utwór posłuchajcie w wykonaniu Nickiego Bassa, Why I Sing the Blues. Towarzyszą mu Tomek Orłowski, Karol Wieczorek, sekcja dęta, Marcin Kajper, saksofony, Jacek Prokopowicz, organy Hammonda, Piotr Kałużny, instrumenty klawiszowe, Asia Dudkowska na basie i Mariusz Bobek-Bobkowski na perkusji.

Never Make a Move Too Soon. To jest utwór, który opowiada o tym, że nie należy za sobą palić mostów, nie należy podejmować działań, które są nieodwracalne, bo to może się w życiu po prostu potem kiedyś zemścić. Bardzo taki konkretny, głęboki, bardzo życiowy tekst. Na gitarze zagra tutaj z nami Darek Kozakiewicz, legenda gitary, gitarzysta Perfektu. W dawnych czasach współpracował z Tadeuszem Nalepą. Znakomity muzyk, który no, nada troszkę takiej rockowej, rockowego charakteru temu utworowi. Towarzyszy jemu grupa Dr. Blues B.B. King Tribute i partię wokalną wykonuję ja, czyli Dr. Blues.

Grupa U2 na jednym ze swoich albumów nagrała kawałek, który wszedł do historii muzyki rockowej. Między innymi dlatego, że B.B. King wykonał właśnie gościnnie z grupą U2 ten utwór. Dla B.B. Kinga było to, wbrew pozorom, pewne wejście w nową sferę odbiorców. Wcześniej B.B. King nigdy nie był kojarzony z młodą, rockową publicznością. Od tego czasu, co w tej chwili to jest naturalne, na wielkich festiwalach był witany jak gwiazda rocka. Znakomicie jego muzyka sprawdzała się nie tylko na festiwalach typowo bluesowych, czy w małych klubach, czy na salach koncertowych, gdzie wykonywał utwory jako wykonawca typowo bluesowy, ale właśnie jako gość grupy U2. B.B. King stał się znany rockowej publiczności. Muzyka bluesowa bardziej przeniknęła, została polubiana przez rockową młodzież. Wojciech Hoffman, gitarzysta, którego przedstawiać nie trzeba, on nie jest kojarzony z muzyką stricte bluesową. Jego metalowe frazy, które gra w grupie Turbo, zupełnie są stylistycznie odmienne od tego, czego my słuchamy na co dzień, ale Wojtek ma wielki mir, wielki sentyment dla B.B. Kinga, dla muzyki bluesowej i ostatnio coraz częściej bierze udział w różnorodnych projektach, między innymi z Leszkiem Cichońskim, ze mną często występuje, gdyż po prostu bardzo lubi grać bluesa. When Love Comes to Town.

Któż nas czasami nie skłamie? Everybody lies a little. To tytuł następnej piosenki. No, jakże prosty tytuł, ale jakże prawdziwy. Każdemu z nas zdarza się mniej czy bardziej czasami nie powiedzieć pełnej prawdy, czy powiedzieć coś, co prawdą nie jest. Jeżeli wolimy takie określenie niż to, że po prostu kłamiemy. B.B. King tutaj śpiewa o codziennych sprawach, o tym, że kłamstwo czasami jest uzasadnione, jeżeli ratuje życie lub mieszkanie, dom, jeżeli służy dobrym celom, no to można przyjąć, że można skłamać. Solówkę gitarową w tym utworze zagrał Jurek Styczyński. No jest to wyjątkowej urody solówka, wyjątkowa melodyjnie zagrana z niebywałym smakiem. Posłuchajmy.

gdy ktoś zbyt długo nas czymś męczy, no mamy czegoś dosyć, wtedy czujemy właśnie to, co czuł twórca tekstu następnego utworu, Tired of your jive. No jestem zmęczony twoim tańcem, tu w przenośni, twoim zachowaniem. Jest to blues dość klasyczny, bardzo taki spokojny, ale bardzo motoryczny. Tu ten groove jest taki no, nieustający, bardzo tak idzie jak taki walec. A Jarek Tioskow, który gra na gitarze, znakomicie nadaje tutaj klimat do tego utworu. Na Hammondzie zagrał tu Jacek Prokopowicz, a Marcin Kajper na barytonowym saksofonie zagrał solówkę.

Każdy z nas na pewno wielokrotnie spotkał się w życiu z sytuacją, gdy otaczają go doradcy, którzy chcą powiedzieć, co należy robić. My najczęściej bronimy się przed takimi radami. Nie lubimy, gdy ktoś nas poucza. No i słusznie. Ain't nobody's business what I do. To nie twoja sprawa, co robię. To jest następny kawałek. Pochodzi prawie sprzed 100 lat. Został skomponowany na początku lat 20. jako utwór wodewilowy. Taki no, dowcipnym tekście, który był przerwnikiem w czasie spektaklu. Miał rozśmieszyć publiczność. B.B. King przystosował go do bluesowej stylistyki. Na gitarze gra tutaj raczej mało znany jako gitarzysta Bogdan Topolski, chociaż miłośnicy bluesa znają go bardzo dobrze z różnych zespołów, ale bardziej znany jest jako twórca, organizator Suwałki Blues Festival.

Nocne życie. Nocne życie to nic dobrego, ale to jest taka codzienność muzyków. Występujemy wieczorem, pakujemy sprzęt, kiedy inni już idą do domu, my musimy gdzieś pojechać do hotelu, ale także to nocne życie jest życiem pełnym różnych atrakcji, ale także niebezpieczeństw. Nocne życie to nie jest dobre życie, ale to jest moje życie. Tak śpiewa w oryginale Willie Nelson, który skomponował ten utwór. Ta ballada ma dość nietypową dla bluesa formę, taką wzbogaconą harmonię i daje muzykowi możliwość zagrania troszkę innych fraz. Tutaj znakomicie na gitarze zagrał Leszek Winder, bardzo tak oszczędnie, nieprzesterowanym brzmieniem, a w pewnym momencie solo na saksofonie tenorowym gra Marcin Kajper.

Chciałbym bardzo podziękować sponsorom, dzięki którym ta płyta w ogóle się ukazała. Nagranie całego materiału to była praca, wspólna praca wielu muzyków, którzy bezpłatnie wzięli udział w nagraniu tej płyty, za co wielkie dzięki i wielki szacunek dla nich. Natomiast, aby płyta mogła zostać wytłoczona, aby znalazła się na naszych półkach fizycznie, no, potrzeba było konkretnych pieniędzy i na ten cel złożyły się następujące osoby. Dorota i Jacek Łapińscy, Iwona i Adam Jagodzińscy, Staturnin Żukowski, Marysia i Aleksander Morozowscy, Malinka i Jarek Czubakowie, Magda i Jarek Narożni, Bogusia i Michał Paziowie, Magda i Bohdan Wosiowie, Justyna i Mariusz Kaziukowie i Piotr Frankowski. Oraz biuro księgowe, biuro rachunkowe Akta z Poznania. No, jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, bo no bez nich po prostu ta płyta nie istniałaby. I jeden z najbardziej znanych, kojarzonych z B.B. Kingiem utworów, ale także znany standard bluesowy z wykonania także Raya Charlesa. Let the good times roll. No, mówi o tym, o czym już od zamierzchłych czasów mówiono, to znaczy bawmy się chwilą, cieszmy się z życia, niech nam czas dobrze płynie. Czas rozrywki, zabawy, bo nie ma się co smucić za dużo. Tutaj na gitarze gra Jasiu Siemienas, na gitarze slide. Wyjątkowo w tym jednym utworze słyszymy ten rodzaj brzmienia, zupełnie niezwykły jak na utwory B.B. Kinga. Solówkę na fortepianie gra Piotr Kałużny, no i słyszymy Jasia grającego metalową rurką na strunach gitary.

Płyta B.B. King Tribute w hołdzie królowi bluesa została wydana przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe oraz kwartalnik Twój Blues. Patronami medialnymi są także magazyn Gitarzysta. Jest to magazyn muzyków. Traktuje o sprawach sprzętowych, o technice gry, o ciekawostkach, a także Radio Baobab. Słuchacie więc w tej chwili patrona medialnego płyty B.B. King Tribute. Ta sama historia, ta sama śpiewka. Tak można przetłumaczyć, no i dosłownie i przenośni tytuł następnego utworu. Opowiada on o tym, że codziennie zdarza się nam upadać, być pognębionym, potem przychodzi słońce, zdarzają się lepsze sytuacje, no i tak w kółko, w kółko, w kółko. Tutaj rytmicznie ten utwór troszkę jest inny niż klasyczne bluesowe granie w podziale szafu czy parzystym. No, mamy tutaj wzbogaconą sekcję rytmiczną o perkusjonalia, a solówkę gra jeden z moich ulubionych gitarzystów bluesowych w Polsce, Bartek Miarka. Na saksofonie barytonowym w pewnym momencie dialoguje z Bartkiem Marcin Kajper.

Płyta B.B. King Tribute jest no, wydana typowo w sposób kolekcjonerski, w niskim nakładzie, limitowanym, nie jest dostępna w ogólnej sprzedaży. Płytę otrzymali prenumeratorzy kwartalnika Twój Blues oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, gdzie niegdzie może pojawić się w jakichś minimalnych ilościach na festiwalach lub koncertach. No jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem tej płyty, no musicie poszukać, trochę się wytężyć. Możecie do mnie napisać, poszukać Dr. Blues na Facebooku lub gdziekolwiek. No w każdym razie łatwo nie będzie, ale ta płyta jest do zdobycia. When It All Comes Down. Często zdarza się każdemu być w ponurym nastroju, gdy coś się nie udaje, kiedy wszystko po prostu idzie źle. Jak z tego wyjść, możemy posłuchać właśnie w tym utworze. Tutaj kilka solówek słyszymy, rozpoczyna Karol Wieczorek grając temat, później Marcin Kajper po części wokalu przejmuje partię na saksofonie tenorowym, Jacek Prokopowicz na organach Hammonda, Łukasz Chojnacki zagra na gitarze basowej solówkę, a na koniec całą część końcową Grześ Kapołka w znakomitym stylu, zaczynając w zasadzie z takim brzmieniem harmonikowym. Później się okazuje, że to nie jest harmonika przesterowana, tylko gitara i do końca ciągnie wspaniale, frazując swoją solówkę.

Całość płyty była zrealizowana w MM Studio w Poznaniu w czerwcu i lipcu w tym roku. Reżyserem nagrań masteringu był Przemek Śluszyński, znany realizator poznański, dydaktyk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku realizacja nagrań. No, razem współpracujemy już wiele lat, jest także basistą w zespole Wielka Łódź. Także dla niego to oprócz zajęcia profesjonalnego była też wielka przyjemność, że tę płytę miksował, dokonał masteringu i ona brzmi tak jak brzmi właśnie dzięki jego wiedzy i jego doświadczeniu. Story Everybody Knows. Ten utwór jest taki bardzo dowcipny. Jego treść, tekst no, pochodzi z życia, jak zresztą wszystkich utworów. Opowiada o takiej klasycznej sytuacji, gdy podrywamy dziewczynę i w zasadzie nam się wydaje, że już wszystko jest, już wszystko okej, okay, już, a ona w pewnym momencie mówi, no może nie dzisiaj, może jutro, jeszcze nie jestem gotowa. Story Everybody Knows w takim funkowym stylu, nawiązującym stylistyką do tekstu. No, prześliczną solówkę zagrał Leszek Cichoński, który no, po raz kolejny pokazał, jak jest znakomitym gitarzystą, jak wspaniale na